Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

0: Księżycowa.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez.

0: branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
1: I dlatego wróciłeś na studia?
0: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
2: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS.

Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Idays. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.

leci, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

0: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Nie czekaj i już dziś przetestuj nowości w Mercedes-Benz Wittmann w Gdańsku-Oliwie.

0: Bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leć chwitłeś.

0: ważna wiadomość dla wszystkich tych, którzy mieli w planie przeleżeć połowę tego dnia. Wstawaj, nie udawaj. Już czas. W czwartek, dzień dobry, Asia Meus, Irek Jakubek. Witajcie po jaśniejszej stronie głośnika ustawionego na RMF Max.
1: Najjaśniejszej, w najlepszy czwartek, bo to jest ostatni czwartek roku szkolnego.
0: O, zobaczcie, jak się matka cieszy. RMF Max. Bo jeszcze nie wie, że jak nie pójdą do szkoły, to trzeba będzie im zorganizować zajęcie.

0: Będzie z tego hit na wakacyjne imprezy, jak nic. Fire! I Shimza w RMF Max.
1: Fire. Ja bym zamiast tego fire, ogień, wolał klima, wentylator. To by było super. Dzisiaj znowu gorąco.
0: Gorąco to będzie w weekend. Są ostrzeżenia przed rekordem ciepła dla Polski. Może być nawet 40 stopni.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: To są Alda przy grillu, czy w ogóle tak całkiem?
0: Max. Całkiem.
1: A czyli to nie ja idę na grilla, tylko tym razem grill przychodzi do mnie. Człowiek karczek. Pozdrawiam.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: dobry dzień mam dzisiaj, bo słyszałem Calvina Harrisa, jak pisał poeta. Za chwilę flash informacyjny, dużo wieści z regionu, bądźcie blisko, by poznać je wszystkie.
1: A wiedzieliście, że chodzenie tyłem może być korzystne dla naszego zdrowia? Bo nie tylko rozgrzewamy sobie te mięśnie, których na co dzień nie używamy, ale też mózg musi pracować inaczej, a to dobrze robi na głowę.
0: Tyłem.
1: Tyłem.
0: I nie super, tylko repus. To jest super tyłem.
2: Najważniejsze informacje z naszego regionu już teraz we fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach działa już Green Campus, czyli taka zielona przestrzeń dla studentów, do której może przyjść każdy, odpocząć lub nawiązać nowe relacje. W tej inwestycji chodziło o stworzenie przestrzeni do spotkań, współpracy, ale też do przybliżania zagranicznym studentom wyjątkowego charakteru regionu, mówi profesor Celina Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
3: To jest przestrzeń przeznaczona, dedykowana dla całej społeczności akademickiej, w tym dla studentów, ale także i pracowników. Tutaj oczywiście będzie można odpocząć, ale jak najbardziej tutaj będziemy uczyć się, jak budować nową Europę, jak ją zmieniać, jak czynić ją bardziej zieloną.
4: To jest rzecz, której na pewno brakowało u nas na uczelni, przede wszystkim dla studentów, więc jestem szczęśliwa, że coś takiego mogło tutaj powstać. To był ten element, którego z samego początku tutaj brakowało i jestem zdania, że to była bardzo dobra inwestycja.
2: Dodaje Olivia Chwist, studentka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a wcześniej profesor Celina Olszak, rektor uczelni.
5: Słuchacie RMF Max Śląsk.
2: Już od 4 września mieszkańcy Śląska będą mogli zobaczyć światową wystawę Titanic The Artifact Exhibition. Co na niej będzie? To już pytanie do naszego reportera. Posłuchajcie.
6: Przede wszystkim oryginalne przedmioty wydobyte z wraku legendarnego statku. Ekspozycja w historycznej walcowni cynku połączy autentyczne artefakty, multimedialne atrakcje i poruszające historie pasażerów. Do tej pory wystawę zobaczyło ponad 35 milionów osób na całym świecie. No a teraz po raz pierwszy zawita ona do stolicy województwa śląskiego. Największą wartością wystawy są oryginalne przedmioty wydobyte z wraku Titanica, który od ponad 100 lat spoczywa na dnie Oceanu Atlantyckiego.
2: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. Sezon rowerowy ruszył już na całego. Nowe drogi są niezbędne. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach ogłosił kolejne przetargi na budowę nowych odcinków dróg rowerowych. To mają być inwestycje, które zwiększą komfort i bezpieczeństwo rowerzystów. Na pierwszy ogień trasa rowerowa numer 602.
7: To z jednej strony kompleksowa modernizacja blisko 9-kilometrowego fragmentu regionalnej trasy rowerowej numer 602. Właściwie wytyczenie tej regionalnej trasy rowerowej i podniesienie standardu tej infrastruktury rowerowej, która już na tej trasie się znajduje, do tego standardu regionalnych tras rowerowych. A więc tam, gdzie mamy nawierzchnię z kostki, gdzie jest to możliwe, będziemy tą nawierzchnię wymieniać na nawierzchnię asfaltową. Pojawi się oczywiście odpowiednie oznakowanie wskazujące, że jedziemy po tej regionalnej trasie rowerowej numer 602.
2: Mówił Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach. Dodatkowo jeszcze urzędnicy już otworzyli oferty na przebudowę trasy rowerowej wzdłuż ulicy Sikorskiego.

Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.

0: tak właśnie będzie brzmiał ten czwartek do samego końca. Dzisiaj czwartek, prawda?
1: Czwartek jest, dzisiaj, proszę pana. Ostatni czwartek czerwca to jest.
0: Naprawdę już?
1: No naprawdę już. Za tydzień w czwartek to już będzie 2 lipca.
0: To jest właściwie ostatni czwartek, żeby wam powiedzieć fajny żarcik. Nie robimy tego w poranku RMF Max. Żarty się dzieją przy okazji tego, co mówimy. Ale ten jest dobry. Panie doktorze, ile pan musi pracować, panie doktorze, żeby sobie kupić Teslę? No, około 10 lat. Aż tyle? No, wie pan, to jest całkiem duża firma.
2: staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Asia Maus, Irek Jakubek, zróbcie sobie z nami dobry dzień.

0: wam gramy, ale wam gramy hity na maksa. Moonlight i Fordo przed momentem, 16 minut po godzinie 6. RMF Max wie, kiedy która jest godzina.
1: Wiemy.
0: Nie wie, na którą macie do pracy, ale wie, kiedy skończą się upały.
1: No, niestety. Niestety wiemy, że upały skończą się już w najbliższą środę. W sumie to w nocy z wtorku na środę i na północy, tam gdzie morze, tam gdzie plaże.
0: Nie, no.
1: 17 stopni. Nie,
0: zaczną się wakacje, skończy się dobra pogoda. To wszystko właśnie dlatego, że pogoda mogła się nauczyć wszystkich języków świata, a w swojej złośliwości nauczyła się polskiego.
1: No.
0: I już rozumie słowo wakacje. I wtedy robi nam przygodę, bo wiadomo, że przygoda... Przygoda na wakacjach smakuje najlepiej. Szkoda tylko, że polega na tym, że było słońce, a tu nagle, przygoda, niespodzianka, zniknęło.
1: Pogoda!
0: Popraw się. A kiedy się poprawi? Właśnie to sprawdzamy.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
6: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Są tacy, którzy dbają o fryzurę, uwielbiają być podziwiani i zawsze chodzą własnymi ścieżkami. Brzmi znajomo? Spokojnie, mówimy o kotach. Już 27 czerwca od 12 do 18 Centrum Handlowe Auchan w Gliwice zaprasza na pokaz kotów rasowych. Prezentacje ras, konkursy z nagrodami i wybór najpiękniejszego mruczka. Więcej na auchangliwice.pl.
12: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszklonną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
13: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
14: No to w czym problem?
13: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
14: No i?
13: No i obawiam się, że nie zdąży.
14: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
15: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
17: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
18: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
19: I po reklamie.

0: Ina, rozumie, słuchacze RMF Max, czuje, że jest hot i śpiewa hot.
1: Hot, hot.
0: Tak to właśnie działa. I can't wait. To za chwilę Bob Sinclair i Kesha. Tak wam fajnie gramy o poranku w Maxie. 28 minut po godzinie 6.
1: 107 zdjęć na dobę. No. Tyle robi odcinkowy pomiar prędkości na A4. 107 zdjęć na dobę.
0: Wariant.
1: Między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. I tu wychodzi, jak policzycie sobie, 5 pojazdów na godzinę. 5 przekroczeń na godzinę.
0: To na A4. Ten najbardziej płodny taki odcinkowy pomiar prędkości.
1: Tak, nie da się
0: także
1: ukryć.
0: Zwolnijcie teraz na drogach, autostradach. Szkoda kasy na te 800+, dlatego darmo zjada najbardziej płodnego odcinkowego.

0: entuzjastów drugiej drzemki. Przed momentem w RMF Max.
1: Drugiej czy długiej?
0: Długiej i drugiej. Możesz sobie wybrać, Asia, jak chcesz.
1: Ja nie mogę, bo ja już się obudziłam.
0: Pojutrze. 23 minuty przed godziną 7. Dzisiaj jeszcze czwartek. Jutro już prawie weekend. Bardzo się cieszymy, że zaczynacie te wyjątkowe momenty całego tygodnia z RMF Max.
1: I to by było na tyle dobrych wiadomości.
0: Dzięki. Dziękuję. Panie Asia, wiesz co, może kawki ci zrobię. A ty potem te wszystkie złe wiadomości, dobra? No, posłuchajmy sobie fajnych propozycji tutaj, co sobie kupić, na co wydać hajsiwo. A ja popracuję na masaż stóp, może? Nie? Nie wiem, kolega mi mówił, że to działa.
1: Reklama.
2: Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie w Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na wake campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. Wake-zone.pl. Poleca RMF Max.

0: Agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Już w najbliższy czwartek, super czwartek w outlecie Faktory. Wyjątkowe promocje i ceny, które kuszą w markach takich jak Adidas, Puma, Tefal, Levi's. Tylko w ostatni czwartek miesiąca, tylko w Faktory. Nie możecie zabraknąć.

0: Biedronka.pl. Biedronka.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Każdy się gdzieś spieszy. Każdy ma coś do załatwienia. Każdy chce wrócić do domu. Nie bądź tym, który zatrzyma tak wielu. Kierowco, parkuj właściwie. Zachowaj metr od torowiska. Dzięki temu utrzymamy płynność ruchu, rozkłady jazdy i każdy dotrze do celu na czas. Dziękujemy w imieniu pasażerów i własnym. Tramwaje Śląskie S.A.
5: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Tu jest RMF Max.
10: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
11: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
12: Hit na maxa.
13: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: No pięknie wyśpiewał Adam Lambert, dawno go u nas nie było, ale pojawił się taki wzorowy uczeń dzień przed zakończeniem roku szkolnego, chociaż przyszedł Adaś, to teraz siadaj, piątka, przynajmniej z muzyki, dziesiątka przed siódmą, to na zegarach RMF Max za 10 minut siódma.
1: Uwaga, bo to jest ważna sprawa, no. Całe życie źle gotowaliśmy ziemniaki.
0: A co można zrobić nie tak?
1: No, wszystko okazuje się. Naukowcy się temu przyjrzeli i gotowanie ziemniaków w wodzie przez dłuższy czas powoduje, że wszystko, co w ziemniakach dobre, idzie do tej wody, a potem tą wodę, co robimy? Wylewamy.
0: Wylewamy.
1: No i wylewamy to dobre z ziemniaków, dlatego najlepiej ziemniaki piec, gotować na parze, grillować, wszystko tylko nie woda.
0: Cenna informacja, także ten ziemniak musi być trochę tak jak my o 6:51. Hmm? Żadne tam długie kąpiele, tylko szybki prysznic. Ciach, mak. Mach.
1: Cyk, myk.
0: Szast prost.

0: Morrissey Meduza, 4 minuty przed 7 w RMF Max.
1: O 7 Flash, a w nim m.in. trzęsienie ziemi w Wenezueli, a na krajowych drogach zamieszanie na 24 w Wielkopolsce.
0: Max! Zostańcie koniecznie z RMF Max, żeby usłyszeć najnowszy Flash, ten punktualnie o 7.
2: Reklama. Holu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
4: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte De Witte i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
7: Tak, i to lepiej niż ja.
8: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
9: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
10: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte De Witte i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
12: Ty masz budujący pomysł, a Mazik dostarczy materiały budowlane na każdy dach i podłogę. Śląskie Centra Hurtowe Mazik zapraszają po wszystko, czego potrzeba przy budowie i remoncie. Gwarantujemy szeroki asortyment, fachowe doradztwo, promocje i najlepsze ceny. Obsługujemy całą aglomerację z punktów w Sosnowcu i Chorzowie. Więcej na mazik.pl.
13: Wakacje na Chantori? Tylko z kinem na poziomie. W każdy wakacyjny piątek i sobotę obejrzyj największe filmowe hity pod gwiazdami. Wjedź koleją na szczyt i przeżyj niezapomniany seans. Kino na poziomie. Chantoria. Lato pełne emocji. Poleca RMF Max.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
2: Hit na maksa.
15: Śląsk 88.1 FM.
0: 7 na zegarach RMF Max, to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Czas na Flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam.
16: Ogromna akcja ratunkowa w Wenezueli. Pod gruzami zawalonych budynków są ludzie. W nocy dwukrotnie zatrzęsła się ziemia. Pierwszy wstrząs miał magnitudę 7,1. 40 sekund później pojawił się kolejny, mocniejszy o magnitudzie 7,5. Mogły zginąć dziesiątki tysięcy osób. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział pomoc w akcji poszukiwawczo-ratowniczej.
17: Stany Zjednoczone są gotowe, chętne i zdolne do udzielenia pomocy. Poleciłem wszystkim agencjom naszego rządu przygotować się do szybkiego działania. Będziemy wspierać naszych nowych i wielkich przyjaciół. Pierwsze doniesienia nie napawają optymizmem, dodał amerykański przywódca. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że dwa trzęsienia ziemi, które nawiedziły Wenezuelę, spowodowały druzgocącą liczbę ofiar śmiertelnych.
16: Tyle Paweł Żuchowski, a my do tematu jeszcze będziemy wracać. Tymczasem wracamy do kraju. 24 w Wielkopolsce, odcinek Gorzenie-Pniewy w miejscowości Kamionna. Doszło do zdarzenia osobówki z ciężarówką. Trasa jest całkowicie nieprzejezdna. Szpital Południowy w Warszawie jest teraz najbardziej prześwietlaną placówką w kraju. Będzie kolejna kontrola, tym razem przeprowadzi ją Urząd Ochrony Danych Osobowych. Wczoraj przesłuchiwany przez prokuraturę okręgową był były pracownik Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski. Wcześniej powiedział, że na SOR-ze procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. Europę zalewa fala upałów. Wielka Brytania wczoraj zanotowała absurdalne wręcz wartości w Gosport w hrabstwie Hampshire. Temperatura wyniosła w środę ponad 36 stopni. No i Polska też szykuje się na upał. Ostrzeżenie wydano już dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części Polski. Maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie od 30 do 34 kresek. Jak w takim razie przetrwać ten czas?
18: Do 9, żeby wychodzić i później dopiero wieczorem, czyli około 20. Pamiętać również o odpowiednim nawodnieniu.
16: Przypomina dr Karolina Gile z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Meksykańskie szaleństwo na mundialu. Wynik starcia z Czechami 3-0. Awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata zapewnili sobie piłkarze Republiki Południowej Afryki. Pokonali Koreę Południową 1-0. Wcześniej Bośnia i Hercegowina dzięki wygranej z Katarem wynik 3-1 zajęła trzecie miejsce w grupie B. No i świetne spotkanie mają za sobą też Brazylijczycy, którzy pokonali Szkotów 3-0. Wieczorem Curaçao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Niemcy z Ekwadorem. To teraz jeszcze siatka. Biało-czerwoni doskonale zaczęli walkę w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pokonali Belgów 3-2 o 20. Podopieczni trenera Nikoli Drbicia powalczą z Turcją. Lato na całego. Dziś się w całym kraju będzie bardzo ciepło, bardzo słonecznie. W wielu regionach temperatura przekroczy 30 stopni. Opady są raczej mało prawdopodobne. Najmniej wskażą dziś termometry w Gdańsku. Tam maksymalnie tak okolice 25 kresek. Natomiast już Warszawa 30 stopni. Bardzo podobnie będzie w Krakowie, we Wrocławiu 32 kreski. Nawet w Poznaniu taka sama temperatura. No i jeśli chodzi o biometan, to on będzie niekorzystny.
19: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Cupra Studio, Katowice, ulica Kościuszki 215A.
1: Mam nadzieję, że pamiętacie żelazną zasadę poranka RMF Max, że jeżeli jest duże muzyczne wydarzenie, to rozdajemy podwójne wejściówki na taki festiwal albo koncert. Kiedy jest wielkie święto muzyki Beats for Love, na którym zagra Calvin Harris w Ostrawie, też będziemy mieli wlotki.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: dzisiaj w powietrzu, nie tylko dlatego, że lato na pełnej, ale też dlatego, że to jest ostatni czwartek czerwca, ostatni czwartek roku szkolnego. O, i jest super, że wybraliście RMF Max, żeby razem z nami rozpocząć ten czwartek.
1: Ekstra, Asia Meus, Irek Jakubek, to jest nasz wesoły duecik, który odpowiada na wszystkie wasze potrzeby i trudne poranne pytania.
0: Ojej.
1: Na przykład tak, na przykład co tam słychać w systemie kaucyjnym? Okazuje się, że puszki weszły w taki tryb, jedziemy dalej, i jak oddajesz puszkę w Lublinie, to ona jedzie z Lublina do Niemiec.
0: Co
1: i tam dopiero
0: mówisz?
1: Tą puszeczkę, podróżniczkę przerabiają.
0: Polska do sąsiada?
1: Tak, biało-czerwona, ale to jest super. To jest super, bo to pokazuje, że faktycznie dzięki systemowi kaucyjnemu to można pojechać na wakacje. I nie tylko, że zarobisz, jak będziesz oddawać, tylko nawet puszka ma szansę pojechać.
0: Jaki to jest dobry system.
1: Ja się już nawet tak nauczyłem robić.

0: niektórzy już sobie śpiewają przed jutrzejszym rozdaniem świadectw w szkole. Sorry, papi, 18,5 minuty po godzinie 7. Numery okolicznościowe pojawiają się tu na antenie RMF Max o poranku. Codziennie.
1: Pasuje też to sorry papi wszystkim tym, którzy się wybierają nad morze w pierwszym tygodniu lipca, bo niestety idzie ochłodzenie i z 30 zostanie skromne 17.
0: 17. Gdzie się podziało? Tamto 13. Bum, bum, bum, bum. Ale póki co 18,5 minuty po godzinie 7. Dajcie nam znać, co tam u was na termometrach. Nazwa waszej miejscowości, jaką macie temperaturkę o 7 już prawie 19. Wysyłacie to wszystko SMS-em na 3001 bez żadnych dodatkowych opłat, a wszystko po to, żeby...
1: 300 przytulić od RMF Max naszej waszej ulubionej porannej zabawie.
0: Pewnie. Ile tam u was na termometrach? Z nazwą miejscowości wysyłacie SMS-owo 3001.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Cupra Studio Katowice, ulica Kościuszki 215A.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
8: Patryk! Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
7: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
11: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Zapytaj o specjalny rabat dla grup zawodowych i zyskaj do 20 tysięcy złotych w salonach grupy Pietrzak.
13: Bilety dosłownie leżą na ulicy i są do wzięcia. Pojedź na Fire Festival do Chorzowa. Na żywo DJ Snake, Alan Walker, BDOS 2115 i wielu innych. Zdobądź wskazówki i znajdź podwójne zaproszenie na Fire Festival. 26 czerwca jesteśmy w Katowicach. Szukaj podpowiedzi na naszych socialach i na antenie RMF Max.
14: Wygraj bilety i baw się na Fire Festival w Chorzowie od 28 do 30 sierpnia. No to Fire!
15: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
16: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
17: Skoda.
18: Tato, co to za pan?
19: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
18: A pranie też za ciebie wstawi?
19: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
18: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
19: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.
9: I po reklamie.

0: Uff, jak gorąco pomyśleli mieszkańcy Końskich na termometrach, których, uwaga, w okolicach już 20 kreski.
1: Podobnie jest w Tarnobrzegu, w Mechowcu czy w Nowej Dębie też 20, a nawet z plusem ta 20.
0: Tłuszcz się rozpuszcza, 21. Pozdrawiamy i witamy Monikę. Cześć Monia, siemano rano.
2: Cześć, dzień dobry,
0: witam. Cześć kochana, gdzie jesteś, jaka u ciebie temperatura o 7.29?
2: Wyjeżdżam do pracy, jestem w miejscowości Franciszku, województwo mazowieckie, 21 stopni. Super. U nas od rana.
0: Józefów ściska cię nie za mocno, bo tam równie gorąco, a wiadomo, przetrwać temperatury można bezpieczniej w lekkim dystansie.
1: Monia, 300 mamy dla ciebie w naszej zabawie piłkarz czy? I o to będziemy cię pytać, czy osoba, o której mówimy, to piłkarz czy może coś lub ktoś innego. Mhm. I ty musisz tylko powiedzieć, jak dobrze odpowiesz, to dostajesz pieniądze, a źle to ci zabieramy.
0: Tak, piłkarz czy dzisiaj, wiadomo, Curaçao, mecz na szczycie, reprezentacja Curaçao gra z Wybrzeszem Kości Słoniowej, zatem zaczynamy od szatni Curaçao, gdzie wybiega na murawę Tahit Chong. Efektownie przełożył sobie piłkę ten centkowany gepard murawy. Chong, Chong doskonale panuje nad piłką. Chong, gol!
1: Tahit Chong, Monika, to jest piłkarz, czy może niebieska odmiana pomarańczy, z których robi się ten popularny w Polsce likier Curaçao.
0: Piłkarz, czy no?
1: Monia, szybko!
2: Dobre pytanie, nie mam żadnego pojęcia, strzelam, piłkarz.
0: Brawo! No jak niebieskie pomarańcze, Monia, super!
1: Brawo.
0: Super, przy piłce Ernesto Papiamento! Papiamento, syn legendarnego Eduardo Papiamento, w drugim pokoleniu podtrzymuje rodzinne tradycje piłkarskie. Papiamento, Papiamento, gol!
1: Papiamento! Ernesto, dodajmy, Monia. To jest piłkarz czy język, w którym mówią na Curaçao?
0: Curaçao, Papiamento, Papiamento, Papiamento.
2: Piłkarz.
1: Niestety język. 200 obronione, trzecia szansa. Monika, skup się.
0: Uwaga teraz, Jarl Margherita. Margherita, piłkarz, być może w nowym sezonie zagra w Jagiellonii. Białystok na razie walczy o wyjście z grupy na mundialu. On i cała ekipa Curaçao. Margherita, Margherita, gol!
1: Margherita to piłkarz czy imię legendarnej pierwszej królowej Curaçao?
0: No.
2: Cały czas jadę z tym piłkarzem, nie mam pojęcia.
1: Monika, 2 dla ciebie, 200 są twoje.
0: I jedziemy z tymi piłkarzami. Ściski, pozdrowienia dla całego Franciszkowa.
2: Przyłączam się, dziękuję.

0: Tak jest, Dawid Podsiadło jest od zawsze na liście ulubionych całego RMF Max. A i wy, słuchacze, pewnie dobrze się bawicie, słysząc jego propozycję pod tytułem Sezon. 20 minut i godzina 8.
1: Poznań kupił sobie używane niemieckie tramwaje. 16 konkretnie, po 200 tysięcy mniej więcej złotych za każdy. No i z tych 16 jeżdżą tylko dwa, a pozostałe 14 się nie nadaje.
0: O, skąd te tramwaje przyjechały?
1: Z Bonn, z niemieckiego Bonn.
0: Bonn, czyli tym razem to nie my zrealizowaliśmy Bonn, tylko Bonn zrealizował nas. 19 minut i 8.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu.
11: Najlepszy program do słuchania w pracy.
7: W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice, Aleja Rozdzińskiego 204 zaprasza.
17: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: I po reklamie.
13: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
16: W RMF Max hit za hitem.
13: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Uwaga, uwaga, do hymnu. To jest hymn zwycięzców. Tak się zaczyna. To jest hymn zwycięzców, którzy ustrzelili sobie 25 tysięcy złotych w RMF Max, a potem wybierają z katalogu wakacji najbardziej egzotyczne przygody i najbardziej tropikalne podróże.
1: Jeżeli podoba ci się taka opcja, to naprawdę możesz być ty. Jeżeli wykorzystasz super szansę, którą przygotowaliśmy dla ciebie w poranku.
0: Najbardziej opłaca się teraz. Teraz opłaca się najbardziej wejść do gry, która nazywa się Szyfr do wygranej i można zdobyć nawet 25 tysięcy złotych.
1: A najbardziej opłaca się teraz, bo właśnie teraz mnożymy każde twoje zgłoszenie razy 1700.
0: Wchodźcie do gry, wysyłacie SMS o treści MAX na 7327, a my go pomnożymy. Tego SMS-ka. Razy, uwaga, 1700. 700. Będzie jeszcze łatwiej wygrać.
1: Tak!
0: Jeszcze łatwiej wygrać. 25 tysięcy. Max 7327.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Kaśka Pery, ona to wie, jak nam poprawić taki czwartkowy nastrój 4 minuty przed godziną 8.
1: O 8 we Fleszu ważne wiadomości dla kierowców, a 4 w Śląskiem na wysokości Zabrza z utrudnieniami w kierunku Wrocławia.
0: Zostańcie, by poznać szczegóły. Będzie też o cenach paliw na wakacje, czy w górę, czy w dół. Szczegóły za chwilę.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zapytaj o specjalny rabat dla grup zawodowych i zyskaj do 20 tysięcy złotych w salonach grupy Pietrzak.
8: Uwaga! Leci w górę!
9: Uwaga! Leci w dół!
10: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hop Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
11: Sponsorem listy Hop Dance jest Discoplex A4. Organizator festiwalu z okazji 30-lecia klubu. Już 18 lipca.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu Teddy w Polsce. W ramach podziękowania oferujemy 30% rabatu na walizki oraz zabawki do wody i piasku. Od 24 czerwca do 1 lipca tylko w naszym nowym sklepie w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
16: Tato, co to za pan?
17: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
16: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
17: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
16: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
17: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
16: To z Tauronem.
17: Jasne, że tak.
18: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
19: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Shrink Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Shrink Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureshrink.pl.
5: Wiemy, co jest ekstra.
2: Do tego się słucha.
19: Co jest hitem.
1: To ma potencjał.
5: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hop Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: I po reklamie.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
1: Mieście i zostawiamy w Uberach i taksówkach.
2: O, to się przyda.
1: Jest takie zestawienie, no. Tak. Na no. Miejscu trzecim słuchawki.
2: O, miejsce drugie, przepraszam.
1: Torby, plecaki.
2: I miejsce pierwsze.
1: Telefon.
2: To wszystko gubimy w Uberze, tak. Ale wiadomo, że najbardziej bolesna strata, której można doświadczyć w taksówce, to ten moment, w którym tracisz godność.

0: fajnie to zapowiedzieli. 19 minut po godzinie 8. To jest Justin Bieber i Nicki Minaj i ich Beauty and the Beat. A Beats for Love to jest festiwal, na który wejściówki rozdaje RMF Max. Yeah, baby. I tam będzie ten facet, będzie grał Calvin Harris. To jest naprawdę najbardziej gorące nazwisko tego wakacyjnego sezonu festiwalowego. Jeżeli chcecie zobaczyć Calvina Harrisa, to polujcie teraz na wejściówkę podwójną na cały festiwalowy szał na Beats for Love.
1: A ten festiwalowy szał w czeskiej Ostrawie, godzinę drogi od naszego Śląska, trwa przez 4 dni i poza Calvinem Harrisem do usłyszenia i zobaczenia też Alesso.
0: Będzie może nawet ten numer na scenie, także Dimitri Vegas.
1: Zagra też Marshmallow, no i cała mega długa lista artystów znanych wam także z anteny RMF Max. No i wy pod sceną też możecie być.
0: I teraz najlepsze, żeby zdobyć te wejściówki, to trzeba głosóweczkę nagrać na Messengerze RMF Max z waszą radością. Jakbyście się cieszyli, jakbyście wygrali dwuosobowy, czterodniowy karnet na Beats for Love, dajcie nam znać.
1: Robimy taką próbę radości, nagrywajcie swoją radość, gdybyście wygrali taką wejściówkę na głosóweczkę i wrzucajcie na naszego maksowego Messengera.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wundery!
4: Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Tato, co to za pan?
12: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
11: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
12: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
11: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
12: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
11: To z Tauronem.
12: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
16: 30 lat życia spędzasz w łóżku.
3: Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na Maxa.
19: Śląsk 88.1 FM.

0: zgrzaliście do czerwoności Messenger RMF Max, dając próbkę waszej radości. Gdybyście wygrali wejścióweczki na imprezę, na której zagrają m.in. Calvin Harris, Dimitri Vegas, Alesso i Marshmello, Beats for Love i próbka entuzjazmu Pauli.
1: Oh my God, yes!
0: Jak słyszycie, to nie jest Paula, tylko to jest Paula.
1: Paula tak by się cieszyła, gdyby wygrała podwójny karnet na całe 4 dni tej imprezy w czeskiej Ostrawie 1-4 lipca.
0: Tak jest. Anastazja potwierdza, że jej głosóweczka to nagrane wszystkie festiwalowe świństwa. Ma się rozumieć. Podwójna wejścióweczka na 4 festiwalowe dni na Beats for Love dla Magdy! Dzięki której nauczyliśmy się trochę mówić po czesku.
2: Dziś ci zastawka Beats for Love. Uhu, jedziemy tam.
0: Dalsza zastawka.
1: Następny przystanek.
0: Beats for Love. Wejścióweczki także jutro. Słuchajcie RMF Max przez cały dzień.

0: Jutro maj, nie mógł się doczekać jutra, bo jutro Francja gra na mundialu, a on gra już dzisiaj w RMF Max 23 minuty przed godziną 9.
1: No skoro mundial, to mamy już nową miss tegorocznego mundialu.
0: Mamma mia, no, widziałem Eleonora.
1: Eleonora Incardona, włoska dziennikarka, okrzyknięta przez kibiców najpiękniejszą kibicką tych właśnie mistrzostw.
0: Italiano, ciao bella, tak bella, się z bella. Eleonorą bella. Incardona. Witamy, no niby nie ma Włochów na mundialu, ale jak zobaczycie zdjęcia, to się przekonacie, że reprezentacja mimo wszystko znakomita, perfect.
2: Reklama. I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
15: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
16: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
17: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na

0: Sky Balance.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
2: Śląsk 88 i 1 FM.

0: nagrań, cudowny związek, o którym śpiewa Dawid Podsiadło. Ona idzie na imprezę, a on ogarnia całą chatę. Można, dziewczyny, mamy się tego uczyć od Dawida Podsiadło.
1: To jest piękne.
0: Tak, my chłopaki będziemy się tego uczyć. 10 minut przed godziną 9, Asia Meus, Jurek Jakubek, dzień dobry, Polsko, poranek RMF Max, macha do was radośnie.
1: Książulo.
0: No.
1: Przetestował kiełbasę z Kolima.
0: Jest z tego filmik?
1: Tak, jest z tego filmik.
0: Instagram tego nie zablokował?
1: Nie. Jest nawet werdykt. Książulo wydał werdykt na temat kiełbasy z Kolima i mówi: zwykła marketówka.
0: To na temat kiełbasy z Kolima Paula, jedna z fanek. Ja widziałem takie zdjęcia z Kolima.
1: Tak?
0: I na tych zdjęciach widać promocję kiełbasy grubo przed tym, jak produkt pojawił się w sklepie.

0: Reklama.
1: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
2: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
3: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
4: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99, teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99, teraz tylko 7,99 za kilogram.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: I po reklamie.
10: Jak działać? To na maksa.
11: Hit za hitem.
10: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
12: Punktualnie o 9 w RMF Max Śląsk. Czas na najnowszy flash i prognozę pogody. To już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Gdzie jest ministra zdrowia? Jolanta Subierańska-Grenda do tej pory nie zabrała głosu w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jej postawę krytykuje były szef resortu zdrowia Marek Balicki.
13: Minister teraz musi odbudować zaufanie do systemu. Zwłaszcza osoby o niskim kapitale społecznym, słabiej zorientowane, nie mogą się bać korzystać z pomocy lekarskiej, a dzisiaj takie nastroje w jakichś środowiskach mogą się pojawić, czyli minister musi być na pierwszej linii frontu rozwiązywania tego bardzo...
14: A Jolanta Sobierańska-Grenda nie jest na pierwszej linii frontu.
13: No nie widać jej. Nie widać.
12: Mówił w rozmowie z Piotrem Celakiem Marek Balicki.
15: Słuchacie RMF Max Śląsk.
12: Regionalną odsłonę flesza zaczynamy od wczorajszego pożaru w Chorzowie. Paliły się odpady przemysłowe przetworzone do produkcji paliw alternatywnych. W akcji brało udział 61 zastępów, około 180 ratowników, a pożarem objęta była pryzma o powierzchni 6000 m2 i wysokości około 10 metrów. Nikt nie został poszkodowany w pożarze. Pracownicy firmy, do której należy składowisko, zostali ewakuowani. Służby wciąż jeszcze wyjaśniają przyczyny wybuchu ognia. Uczniowie szkoły podstawowej nr 11 w Rudzie Śląskiej mogą już korzystać z nowej ekopracowni Zagroda Motyli, a więcej na ten temat w relacji naszego reportera posłuchajcie.
16: Kluczową rolę w koncepcji Zagrody Motyli odgrywa świat owadów zapylających, które stały się pretekstem do szerokiego poznania ekologii i bioróżnorodności. W ramach inwestycji powstały m.in. altanki z ławostołami, gdzie prowadzone będą lekcje i warsztaty, ale też miejsca do pomiarów pogody i obserwacji zjawisk atmosferycznych, czy kolorowy motyl sensoryczny stymulujący rozwój zmysłów. Pracownia została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
12: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. Świętochłowice szykują się do rozbudowy ulicy Katowickiej i ulicy Wojska Polskiego. To oznacza m.in. budowę tunelu pod działającą linią kolejową. A więcej na ten temat powiemy już we fleszu za godzinę. A na koniec kąpielisko Fala, czyli kultowy kompleks z basenami, sztuczną falą i zjeżdżalniami, będzie od jutra do dyspozycji mieszkańców aglomeracji. Wiadomo już, że ceny biletów będą takie same jak w ubiegłym roku. A w jakich godzinach popularna fala będzie otwarta?
9: Fala będzie czynna codziennie od godziny 9 do godziny 19. Pogoda zamówiona, przynajmniej na to otwarcie sezonu możemy liczyć na wspaniałą aurę, więc zapraszamy wszystkich do letniej ochłody. Fala to przede wszystkim mnóstwo atrakcji, 5 basenów, w tym jeden ze sztuczną falą, również basen do skoków, a także basen Infinity z widokiem na park.
12: Mówiła Aneta Miller, rzeczniczka prasowa Parku Śląskiego. I tą informacją kończymy nasz flesz o 9:00, następny punktualnie za godzinę, a teraz jeszcze czas sprawdzić, co słychać w prognozie pogody.
15: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
12: Specjaliści od pogody zapowiadają słoneczny i gorący czwartek na Śląsku. Na termometrach w regionie w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 32 stopnie. Opadów deszczu synoptycy nie przewidują. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby, chociaż w porywach może powiać do 24 km na godzinę i trochę ochłodzić klimat. Ciśnienie atmosferyczne sprawdźmy. To jest wysokie, więc pogoda będzie stabilna. Temperatura odczuwalna, zbliżona do tej wskazywanej przez termometry.
15: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
14: Hity na maksa. A RMF Max zawsze przypomina o najważniejszych okolicznościach i wydarzeniach, bo skoro jutro jest koniec, koniec roku szkolnego, to dzisiaj jest...
11: Sylwester!
14: O właśnie,
11: tak. Ale super. RMF
14: Max. 3, 2, 1 i... O, tak sobie możemy odliczać. Asia Małys, Irek Jakubek, dzięki za dzisiaj. Jutro też.

Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: chce więcej. Fuka i Liwka i Enklawa, słuchacie RMF Max. Nie trzeba prosić, macie za free w waszej pracy, żeby wam się humor poprawił, żeby lekko się ochodziło, żeby klimatyzacja dobrze dawała radę, żebyście mogli wygrać kasę, żeby fajnie muzyczka grała, no i żeby w czwartek zrobić taki świetny klimat i vibe weekendu, no bo mimo wszystko czwartek to już taki duży uśmiech na twarzy człowieka się pojawia, że za chwilę weekend. No to w pracy do 13 wam i sobie też będę pomagał. Piotrek Miwak, witajcie.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice, Aleja Rozdzińskiego 204 zaprasza.
5: Tomasz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda.
11: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.

0: lipca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: I po reklamie.

Dla niektórych południowy, a dla niektórych trochę nocny program, bo po nocce są. No to pozdrawiamy serdecznie i miłego odpoczynku przy RMF Max życzymy, a dobre bity do pracy serwował przed momentem Sony Fodera. Dzisiaj tych sportowych bitów nie zabraknie. Oj, nie zabraknie. Oprócz imprez, eventów, koncertów, dobrej nuty i fajnych planów na weekend na Śląsku będę miał dla was także bilety na siatkarzy, tak na tą Ligę Narodów Mężczyzn. Oczywiście, bo już wystartowała siatkarska Liga Narodów. Będę miał bilety na sobotę, a jutro będę miał bilety na niedzielę. No, oczywiście kibicujemy nasze. Oczywiście ja też kibicuję wam, żebyście te 25 tysięcy na Śląsku wygrali dzisiaj, bo tyle jest do wygrania w naszej zabawie, szybry do wygranej. A jak to zrobić, o tym za chwilę.

0: Na całym świecie numer jeden. RMF Max. W RMF Max, Moving to the Sun, Hugel, Hugel, jak wolicie, Hugel i Alternate. No, ciekawe, co będzie numerem jeden jutro, jak pojawi się zupełnie nowy singiel Hugela i Davida Getty. Ale na razie nie będzie o muzyce, tylko będzie o kasie, ale o takiej kasie, która jest przeznaczona dla was. Tak, i tą kasę można wygrać. Nie trzeba nic zrobić, tylko wystarczy SMS-ka wysłać na 7327. SMS-a o treści max za 3,69, a my go jeszcze pomnożymy, żeby wam łatwiej było do finału się dostać. Macie ochotę? Szyfr do wygranej dzisiaj. Uwaga, runda bonusowa razy 670. Polecam. Załapaliście? 25 tysięcy dzisiaj do wygrania w RMF Max, a przez najbliższe 10 minut każde zgłoszenie do finału mnożymy razy 670 razy.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Pływamy, latamy, nie zwalniamy. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Odjechany, wodny tor przeszkód, beach bar, imprezy, plaża i wake park. Wypożyczalnia sprzętu, treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Przybywaj, pływaj i odpoczywaj. www.wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
6: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
7: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
8: A pranie też za ciebie wstawi?
9: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
8: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
9: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
14: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
13: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
14: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
13: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
15: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
16: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM. Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
1: Specjaliści od pogody zapowiadają słoneczny i gorący czwartek na Śląsku. Na termometrach w regionie w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 32 stopnie. Opadów deszczu synoptycy nie przewidują. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby, chociaż w porywach może powiać do 24 km na godzinę i trochę ochłodzić klimat. Ciśnienie atmosferyczne sprawdźmy. To jest wysokie, więc pogoda będzie stabilna. Temperatura odczuwalna, zbliżona do tej wskazywanej przez termometry.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
2: Hity na maksa.
0: RMF Max Śląsk.

0: Jack Side i John. To w RMF Max na Śląsku, czyli tak, gorąco, goręcej RMF Max na Śląsku. No ale przecież lokal klimatyzowany, a wy się ubierzecie na biało. Już jutro takie white party, właśnie bardzo fajna nocka w Energy 2000. Może cała ekipa się pojawi, a może cała ekipa wygra zaproszenie u mnie w radio na piątkowy party The Energy. A może macie ochotę na sobotę, bo w sobotę także duża ilość prezentów dla pań, księżniczki na salonach. Piotr.Niewald@rmfmax.pl.
1: To jest nowość RMF Max.
0: To teraz na Śląsku klimatyzowana nowość od Ariany Grande, a ja mam bilety do Energy 2000 do Katowic na cały weekend dla całych ekip na jutro i na sobotę. Piszcie do mnie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
6: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: No to pa!
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
8: Już od 3 do 5 lipca Polska Siatkówka i Miasto Gliwice zapraszają do Pre-Zero Areny Gliwice na 32. Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w mini-siatkówce o puchar Kinder Joy of Moving. Emocje, sportowa pasja i niesamowita atmosfera. Czekamy na Was. Wstęp wolny. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
9: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
1: Wiemy, co jest ekstra.
11: Do tego się słucha.
12: Co jest hitem.
13: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hotbands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: Adam Szostok, punktualnie o 10 mamy dla Was w RMF Max Śląsk najnowszy flash i prognozę pogody to już teraz. Nie będzie podpisu premiera pod postanowieniem prezydenta o odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Jak ważny jest ten podpis i co oznacza jego brak?
2: Procedura odebrania orderu Orła Białego nie będzie zakończona. Brak kontrasygnaty uniemożliwi publikację postanowienia, a bez tego decyzja Karola Nawrockiego, jak mówi konstytucja, nie wejdzie w życie i nie wywoła skutków prawnych. Formalnie odznaczenie trzeba więc będzie uznawać tylko za zwrócone przez Wołodymyra Zełenskiego.
1: Tłumaczył Tomasz Skory.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Na początek flesza z regionu, doniesienia z dróg. Kierowcy, uważajcie na utrudnienia. Te na przykład w Sosnowcu na Krajowej 86. Na zjeździe na Czelać na wysokości M1 doszło do kolizji ciężarówki i osobówki. Uważajcie też w Dąbrowie Górniczej na Zagłębia Dąbrowskiego. Tam osobówka wylądowała na barierach. 29 takich zdarzeń ma już na koncie Śląsk od północy, a policjanci wciąż apelują o większą rozwagę na drogach, bo rozpędzamy się za bardzo. W ciągu ostatniej doby doszło łącznie do 163 kolizji i 19 wypadków drogowych, w których rannych zostało 17 osób. Jest też niestety ofiara śmiertelna. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w Kobiurze na Krajowej Jedynce. Tam w wyniku wypadku śmierć poniósł motocyklista. Teraz przenosimy się do Świętochłowic. Tam szykuje się rozbudowa ulicy Katowickiej i ulicy Wojska Polskiego. Kluczowym elementem inwestycji będzie budowa tunelu pod czynną linią kolejową oraz centrum przesiadkowego Mijanka. Dofinansowanie na inwestycje pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wynosi 25 milionów złotych. Posłuchajcie o szczegółach.
3: To mogą być te antidotum na rozwiązanie problemów komunikacyjnych. Na pewno im więcej takiej infrastruktury będzie dostępnych dla mieszkańców całej metropolii, to na pewno tych korków będzie mniej. Natomiast podpisanie umowy wiąże się z tym, że możemy już przystąpić do tego ostatniego formalnego punktu, czyli ogłoszenia przetargu. Cóż, no, bierzemy się do roboty.
1: Tłumaczył Daniel Beger, prezydent Świętochłowic. A teraz wracamy do tematu, o którym mówimy Wam od rana na antenie RMF Max Śląsk. Śląska policja wyjaśnia przyczyny wczorajszego pożaru w Chorzowie, a ponad 60 zastępów Straży Pożarnej wciąż jeszcze pracuje przy dogaszaniu ognia, który wczoraj po południu wybuchł na składowisku odpadów przy ulicy Kluczborskiej.
4: Pożar to około 6000 metrów kwadratowych. Ta pryzma jest wysoka około 8 do 10 metrów. Również specjalistyczna grupa ratowniczo-chemiczna z JRG Katowice-Piotrowice na podstawie czy na bazie samochodu tak zwanego Mobilab jest tutaj, która dokonuje pomiarów powietrza za pomocą specjalistycznego sprzętu detekcyjnego.
1: Informował Damian Legierski, śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, a dogaszanie może potrwać jeszcze cały dzień. To wszystko w tym fleszu, teraz czas na pogodę. W prognozach pogody brak spektakularnych zmian. Czwartek na Śląsku cały czas jeszcze ma upływać pod znakiem słońca i dosyć wysokich temperatur na termometrach w regionie. W tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 32 stopnie. Niebo przez większość dnia będzie bezchmurne. Opadów deszczu synoptycy nie przewidują. Wiatr powieje z północnego zachodu momentami trochę silniej, w porywach do 24 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na wysokim poziomie i to się raczej nie zmieni.
5: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
0: Hity na maksa.
6: Halo marynarzu, gdzie ty płyniesz po 10 przy RMF Max? A do roboty płynę, no to miłego płynięcia do pracy. Dzisiaj dzień marynarza. No to dobrze popłynięte będzie, prawda? Kawkę zrobi Dorota, Łucja i Prosper, bo mają imieniny, a my także wysyłamy serduszka dla tych, którzy urodzili się 25 czerwca. Pozdrawionka. A w tej godzinie między innymi w RMF Max udowodnimy Wam, że nagranie mające 25 lat łączy pokolenia i cały czas bawi parkietowo. To a propos naszej perełki w tej godzinie w RMF Max. Zostańcie w Waszej pracy. Lepiej będzie robota szła. A teraz Milki.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.

kiedy zaczynałem grać jako DJ, miałem 3 lata. Wtedy w 2001 roku kupiłem sobie album Skorpion i to jest prawda z tym albumem i od razu wpadł mi w ucho jeden numer, który do tej pory kręci bardzo. Pani nazywa się Eve i właśnie do tego krążka zaglądamy. Przypomnimy wam w naszej muzycznej perełce Who's That Girl?

0: będzie runda bonusowa. Yeah, yeah, yeah. Mogły wam teraz w robocie wypaść narzędzia do pracy, bo zaśpiewałem co nieco, ale chciałem zwrócić wam uwagę, że mamy kolejną rundę bonusową, która naprawdę zachwyca. 1450 razy będziemy mnożyć przez 10 minut wasze zgłoszenia do finału zabawy Szyfr do wygranej, gdzie do wzięcia jest 25 tysięcy. rmfmax.pl. Każde kliknięcie do finału, próba dostania się do finału razy 1450 przez 10 minut. Czajcie bazę? Szyfr do wygranej, do wzięcia 25 tysięcy, a najbliższe 10 minut każde zgłoszenie do finału mnożymy razy 1450.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Uwaga! Leci w górę!
4: Uwaga! Leci w dół!
5: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Top Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
6: Sponsorem listy Hop Benz jest Discoplex A4, organizator festiwalu z okazji 30-lecia klubu. Już 18 lipca.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wakacje na Chantorin? Tylko z kinem na poziomie. W każdy wakacyjny piątek i sobotę obejrzyj największe filmowe hity pod gwiazdami. Wjedź koleją na szczyt i przeżyj niezapomniany seans. Kino na poziomie. Chantoria. Lato pełne emocji. Poleca RMF Max.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem konkursu Wygraj Bilety jest organizator Fire Festival w Chorzowie.
1: Ale my sobie pływamy na Śląsku. No taka muzyka w RMF Max na Śląsku idealnie pasuje do takiej pogody, prawda? Od razu chłodzi. Zresztą te informacje też będą chyba was podgrzewać jednak. Fire Festival, pamiętajcie, koniec sierpnia. Bawimy się oczywiście na Śląsku, bawimy się w Chorzowie, ale jutro w Katowicach pojawi się nasza ekipa, która będzie, no że tak powiem, rozdawała także zaproszenia i będzie o Fire Festival naprawdę bardzo dużo. Będzie dużo o tej grze miejskiej, którą zrobimy. Trzeba będzie odszukać na nasz team właśnie w Katowicach. Więcej o tym także na naszych social mediach. Zaglądajcie na rmfmax.pl. Szukajcie naszej ekipy. Już jutro w Katowicach. RMF Max.
0: Sponsorem konkursu Wygraj Bilety jest organizator

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Dom przy plaży, o tym chyba każdy marzy. Wraca do nas szwedzka ekipa, ich słoneczna nowość na wakacje. Jubel, czekają na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hot Bands. Polecam wam ten beat i czekam na głosy pod rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Mamo, one latają wszędzie!
8: I mogą usiąść nawet na tobie.
9: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli, tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
10: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zapytaj o specjalny rabat dla grup zawodowych i zyskaj do 20 tysięcy złotych w salonach grupy Pietrzak.
12: Kaufland jest... Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest...
13: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
17: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
18: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej. Żyj lepiej.
19: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
20: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
21: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
22: I po reklamie.

0: 88.1 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
2: W prognozach pogody brak spektakularnych zmian. Czwartek na Śląsku cały czas jeszcze ma upływać pod znakiem słońca i dosyć wysokich temperatur na termometrach w regionie. W tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 32 stopnie. Niebo przez większość dnia będzie bezchmurne. Opadów deszczu synoptycy nie przewidują. Wiatr powieje z północnego zachodu momentami trochę silniej, w porywach do 24 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na wysokim poziomie i to się raczej nie zmieni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.

El Pardon na Śląsku, tu RMF Maxi, bilet do obiadu w pracy, ale teraz o sporcie będzie. Ja wiem, że czekacie na bilety na siatkówkę. Tak, Liga Narodów wystartowała, są mecze Polaków, no i takie motywacje to ja lubię. Pisze słuchacz, mój syn zaczął grać w siatkówkę, idzie jak burza, ostatnio trener pochwalił go publicznie, byliśmy na meczu Polska-Ukraina, ale absolutnie genialne i totalnie przepadliśmy. Dosłałem Tomkowi, który jeszcze powiedział, że będą tak kibicować i robić ogień, jak ja za konsoletą. No, dosłałem Tomkowi bilety na sobotę, jeszcze kilka mam. Ma ktoś ochotę na Polaków, na kibicowanie siatkarzom w Gliwicach? Piotr.Niewald@rmfmax.pl. Dokładnie, Pre-Zero Arena w Gliwicach. Ja tylko dokładam informację, że mam bilety na sobotę na mecz Polska-Niemcy i Turcja-Argentyna. Kibicujcie mocno, a ja czekam na

0: reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabyć kierowca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
3: Śląsk 88.1 FM.
4: Słuchacie RMF Max Śląsk. Jest punktualnie 11. To najwyższy czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. W Gdańsku startuje dwudniowa konferencja o odbudowie Ukrainy. Głównym tematem rozmów będzie międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. Kto weźmie w niej udział?
5: Są m.in. premier Ukrainy Julia Sfyredenko, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen czy kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
6: Hala, w której odbywa się konferencja, jest na pewno najlepiej strzeżonym miejscem w Trójmieście. Zamknięta została ulica Żaglowa. Aby dostać się nawet w okolice hali, trzeba przejść kontrolę bezpieczeństwa w specjalnie postawionym namiocie. Wokół setki policjantów.
4: Tyle Michał Radkowski i Stanisław Pawłowski.
3: To jest RMF Max Śląsk.
4: Śląska policja zatrzymała 13 osób w ramach akcji przeciw zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się czerpaniem korzyści z prostytucji. Operacja odbywała się na terenie województwa śląskiego i jest efektem blisko dwuletniego śledztwa. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 150 tysięcy złotych w gotówce, narkotyki i niebezpieczne przedmioty. Sprawa jest rozwojowa, śledczy kontynuują działania w tej kwestii. Kamienica przy placu oddziałów Młodzieży Powstańczej w Katowicach przejdzie kompleksową modernizację. Przetarg na wykonanie inwestycji już ruszył. Jaki jest zakres prac? To już pytanie do naszego reportera. Posłuchajcie.
7: Zakres prac jest bardzo szeroki. W planach jest remont elewacji czy remont balkonów. Zaplanowano też kompleksowy remont dachu. Modernizacje przejdą też części wspólne budynku. Na remont czeka też klatka sodowa. Przebudowane zostaną instalacje gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne. W budynku wykonane zostaną również nowe przewody wentylacyjne. Wyremontowane będzie też podwórze i otoczenie budynku.
4: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. Członkowie Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy wykonali własnoręcznie karmniki, budki lęgowe oraz domki dla jeży. Wszystkie wzbogacą przestrzeń zabytkowego parku w Świerklańcu i stworzą bezpieczne schronienie dla wielu gatunków, mówi Mieczysław Koniak, autor pomysłu.
8: Mamy tutaj budki lęgowe, mamy karmniki, nawet buda dla jeża. Chodzi o to, że wszystkie są z materiałów odpadowych, czyli gdzieś była jakaś paleta, ktoś to porzucił, nam się wszystko przyda. Jedyne co, to tylko gwoździe, śrubki, co musimy dokupić z własnych funduszy. Ale organizacja nasza liczy obecnie gdzieś około 500 członków i jest właśnie zbiórka taka wśród naszych stowarzyszonych ludzi. No i przynoszą nam różne rzeczy, które wykorzystujemy.
4: Dodajmy jeszcze, że stowarzyszenie skupia kilkuset mieszkańców Dąbrowy Górniczej, a w jego strukturach działa 14 sekcji tematycznych, w tym sekcja modelarska i to właśnie jej członkowie wykonują budki lęgowe i schronienia dla jeży. Na koniec flesza w RMF Max Śląsk przypomnienie, że na naszej antenie wciąż jeszcze rozdajemy wam wejściówki do parku trampolin w Chorzowie i podpowiadamy tam też, jak je zdobyć. Może już za późno, żeby na siłowni robić formy na lato, ale chociaż dla zabawy i ruchu po wielkiej porcji lodów we Freestyle Chorzów czekają na was sportowe trampoliny, spring floor, szarfy akrobatyczne, skatepark i ścianka wspinaczkowa. Co w prognozach pogody? Czwartek na Śląsku cały czas jeszcze zapowiada się bardzo słonecznie i gorąco i powoli to już czuć. Na termometrach w regionie w tym najcieplejszym momencie dnia możemy się doczekać nawet 32 stopni. Opadów deszczu nie będzie, będzie za to wiatr słaby, ale w porywach może powiać trochę mocniej do 20 km na godzinę i przyniesie trochę ochłody. Ciśnienie atmosferyczne jeszcze sprawdźmy na koniec. To utrzymuje się na wysokim poziomie, to się do końca dnia nie zmieni. No i dzięki temu pogoda będzie stabilna.
9: No to właśnie trafiliście najlepszy program do słuchania w pracy i bardzo fajnie po godzinie 11, dzisiaj 25 dzień czerwca, dzień marynarza, no to dla wszystkich marynarzy na swoich statkach dzisiaj w robocie, w pracy serdeczne pozdrowienia, dzisiaj świętuje Dorota i Lucja. Nareszcie ktoś kawę zrobił.

0: Uwaga! Super promocja wtedy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Moonlight na Śląsku, Fordo i Alabama Number 10. Więcej o bęgerach muzycznych na rmfmax.pl. Kolejny bęger związany z waszą aktywnością fizyczną na Śląsku. Nie macie ochoty, bo nie ma karnetu. A no to może taki karnet dostaniecie i wygracie. Jak będziecie rozglądać się po katowickich ulicach, bo nasza ekipa tam krąży, do Well Fitnessu rozdają karneciki i fajne nagrody. Pytają was, co was dobrze motywuje do aktywności fizycznej i co was podkręca do różnego rodzaju ćwiczeń. Tak, poprawna odpowiedź RMF Max na Śląsku. Ale oprócz tego możecie inne scenariusze sobie tutaj, że tak powiem, pomyśleć i dać nam znać. Rozglądajcie się w Katowicach, za nami.
1: Max. Reklama.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
4: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
6: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu w Polsce. To aż 300 powodów do radości. Powód numer 12. Chcesz chociaż na 2 minuty zagłuszyć hałas swoich dzieci. Nasz blender ci w tym pomoże. Wpadnij do naszego nowego sklepu w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.

0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Bilety dosłownie leżą na ulicy i są do wzięcia. Pojedź na Fire Festival do Chorzowa. Na żywo DJ Snake, Alan Walker, BDOS 2115 i wielu innych. Zdobądź wskazówki i znajdź podwójne zaproszenie na Fire Festival. 26 czerwca jesteśmy w Katowicach. Szukaj podpowiedzi na naszych socialach i na antenie RMF Max. Wygraj bilety i baw się na Fire Festival w Chorzowie od 28 do 30 sierpnia. No to Fire!
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Muzyka zawsze po pierwsze.
9: Tu się czuję hity.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Kyoto, my tak daleko. No po co do Kyoto, jak można wybrać się godzinkę drogi i pojawić się na przykład na plaży w Wadowicach? A to przecież też rzut beretem tak zwany ze Śląska. Gdziekolwiek słuchacie teraz RMF Max na Śląsku. Lato na maksa! Specjalnie to tak wykrzykuję, bo rzeczywiście tutaj jest najlepszy klimat lata, największe hity na żywo, najlepsi znajomi i nielimitowana radość. Mortal na scenie, Grzesiu Chyży na mikrofonie. No właśnie tak spędzamy wakacje i plaża w Wadowicach będzie tętniła życiem. Już jutro, 26 czerwca, mocno się polecamy i do zobaczenia. Lato na maksa na plaży.

0: przesadzamy, wiemy, ale dla was robimy wszystko, żebyście te 25 tysięcy w naszej zabawie szybry do wygranej wygrali, wzięli, porwali, wydali na wakacjach. Bo tyle 25 tysięcy do wygrania. Szybry do wygranej czeka, a na was kolejna runda bonusowa właśnie teraz. Uwaga, 999 razy mnożymy wasze zgłoszenia od teraz przez 10 minut, podkręcając was, żebyście wysłali SMS-a o treści MAX na 73271, tylko 369. Zatem MAX wysyłacie na 7327, hasło MAX, ale od tej pory każdy wysłany SMS, tak byście to zrobili 999 razy. Szybki strzał, 10 minut. No, 25 tysięcy dzisiaj w RMF MAX.
1: MAX. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmiany. Wejdź na katowice.eu/SCT.
11: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
13: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
14: Wakacje na Chantori? Tylko z kinem na poziomie. W każdy wakacyjny piątek i sobotę obejrzyj największe filmowe hity pod gwiazdami. Wjedź koleją na szczyt i przeżyj niezapomniany seans. Kino na poziomie. Chantoria. Lato pełne emocji. Poleca RMF Max. I po reklamie.
15: Ten dzień dopala Max. Śląsk 88.1 FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
1: Co w prognozach pogody? Czwartek na Śląsku cały czas jeszcze zapowiada się bardzo słonecznie i gorąco i powoli to już czuć. Na termometrach w regionie w tym najcieplejszym momencie dnia możemy się doczekać nawet 32 stopni. Opadów deszczu nie będzie, będzie za to wiatr słaby, ale w porywach może powiać trochę mocniej do 20 km na godzinę i przyniesie trochę ochłody. Ciśnienie atmosferyczne jeszcze sprawdźmy na koniec. To utrzymuje się na wysokim poziomie, to się do końca dnia nie zmieni. No i dzięki temu pogoda będzie stabilna.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.

Jakie to fajne, prawda? Tame Impala i Dracula na Śląsku. Ładnie się pracuje. No tak, leci ten czwartek fajnie, gorąco. No lato to ma być gorąco. Gorące kolejne imprezy. Byliśmy już dzisiaj na promenadzie Superauto Stadionu Śląskiego, bo zapraszaliśmy was na Fire Festival, ale teraz będzie atrakcja weekendowa i to tego weekendu. Prawdziwa muzyczna i rodzinna petarda na stad lata, piszą organizatorzy. Legendarny kocioł czarownic rozpoczyna świętowanie swojego 70-lecia. No i właśnie to 70-lecie stadionu Śląskiego. Skolim będzie, modelki będą, Zdenek się pojawi, Czadomen, ale będzie fajnie. A to wszystko 28 czerwca. Najbliższa niedziela. Weźcie wodę ze sobą, bo gorąco w piarun będzie. Teraz takie muzyczne elektrolity, niczym... No, chłodziarka to nie, ale dobra klimatyzacja, ale też, żeby się nie przeziębić. Roxy w duecie z White 2115 w RMF Max na Śląsku. Chciałam ciebie więcej.

0: Samba.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Zapytaj o specjalny rabat dla grup zawodowych i zyskaj do 20 tysięcy złotych w salonach grupy Pietrzak.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
11: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
12: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
2: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
13: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
14: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
15: Ty masz budujący pomysł, a Mazik dostarczy materiały budowlane na każdy dach i podłogę. Śląskie Centra Hurtowe Mazik zapraszają po wszystko, czego potrzeba przy budowie i remoncie. Gwarantujemy szeroki asortyment, fachowe doradztwo, promocje i najlepsze ceny. Obsługujemy całą aglomerację z punktów w Sosnowcu i Chorzowie. Więcej na mazik.pl.
16: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
2: Śląsk 88 i 1 FM.
20: Samo południe w RMF Max Śląsk. Czas na flash i prognozę pogody. To już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Na piłkarskim mundialu mamy już pierwsze kluczowe rozstrzygnięcia i znamy pierwszą parę 1/16 finału. O niej już teraz Patryk Serwański.
0: Pierwsza para. Kanada zagra w fazie pucharowej z RPA. Kanadyjczycy przegrali wczoraj ze Szwajcarią 1-2. Z kolei RPA niespodziewanie pokonało Koreę Południową 1-0. Obie ekipy w swoich grupach zajmują drugie lokaty. Dalej grają też Helweci, a pierwszą drużyną z trzeciego miejsca pewną awansu jest Bośnia i Hercegowina. 4 punkty wywalczone w grupie B.
20: W turnieju oczywiście nadal świetnie spisująca się Brazylia, Maroko i Meksyk, który w nocy pokonał Czechy 3-0. Nasi sąsiedzi wracają do domu. Dziś późnym wieczorem Curaçao zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ekwador z Niemcami. Później mecze Japonia-Szwecja, Tunezja-Holandia i Turcja-Stany Zjednoczone.
2: Słuchacie RMF Max Śląsk.
20: Kąpielisko będzie czynne, ale tylko trochę. Od soboty w Parku Miejskim w Bytomiu mieszkańcy będą mogli korzystać z basenu dla niepływających i brodzika. I to na razie tyle, bo ze względu na awarię basen głęboki będzie nieczynny do odwołania, mówi Małgorzata Węgiel-Wnuk z bytomskiego ratusza.
21: W ubiegłym tygodniu już podczas przygotowań do otwarcia kąpieliska odkrytego w Bytomiu uszkodzeniu uległa niecka basenu dla pływających. W związku z awarią powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wyłączył czasowo z użytkowania niecka. Do tego czasu mieszkańcy nie będą mogli korzystać z basenu dla pływających na terenie kąpieliska odkrytego w Parku Miejskim. Jako rekompensatę za brak możliwości korzystania z niecki basenu dla pływających, Ośrodek Sportu i Rekreacji zaproponował niższy cennik i możliwość korzystania z pływalni krytej, która będzie dostępna przez całe lato.
20: Podpowiadamy, z basenu dla niepływających mogą korzystać również ci, którzy potrafią pływać. Nikt nie sprawdza, tylko głębokość nie zachwyci. Z kolei na kąpielisku Fala w Parku Śląskim już jutro startuje sezon letni i wszystko wskazuje na to, że tu kłopotów nie będzie. A co będzie? Wiadomo, sztuczna fala i zjeżdżalnie i nowe atrakcje.
22: Będą zajęcia sportowe prowadzone na fali. Nie zabraknie piana party dla najmłodszych oraz licznych animacji. O szczegółach będziemy informować na bieżąco w mediach społecznościowych, także zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, a także Facebooka.
23: Powiedziałaś o tych atrakcjach, one są rzeczywiście bardzo ciekawe, a z których warto skorzystać tak najbardziej?
22: Przede wszystkim zjeżdżalnie. Mamy do dyspozycji zjeżdżalnię pontonową, również zjeżdżalnię speed, na której można bić rekordy prędkości.
20: Mówiła Aneta Miller, rzeczniczka prasowa Parku Śląskiego. Od tego sezonu bilet na falę można kupić online. I na koniec śląscy policjanci wraz z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej zatrzymali 6 osób za udział w nielegalnej migracji i handlu narkotykami. Działania prowadzone były przy współpracy z Europolem. Udało się zlikwidować popularny szlak przerzutu migrantów z Bliskiego Wschodu do Europy. I tą informacją kończymy nasz flesz o 12:00, następny już za godzinę. Teraz jeszcze sprawdźmy, co słychać w prognozie pogody dla Śląska. Synoptycy cały czas uważają, że czwartek na Śląsku będzie wyjątkowo słoneczny i gorący, no i trudno się z tym nie zgodzić, tym bardziej, że na termometrach w regionie już za kilka godzin zobaczymy te maksymalne dzisiaj 32 kreski. Miejscami odczuwalna temperatura może być jeszcze wyższa. Deszcz dzisiaj nie jest przewidywany, więc parasole można zostawić w domu, chyba że chce się ktoś ochronić przed słońcem. Wiatr powieje słabo z północnego zachodu w porywach do 24 km na godzinę. Ciśnienie wysokie.
24: Gorąco, goręcej RMF Max po 12:00, po południu w pracy. Lepiej brzmi, no pewnie, że lepiej brzmi. Czwartek po południu to już w ogóle fajnie brzmi. Zaczynamy kolejną godzinę w RMF Max, a nadal dwóch gości z Amsterdamu.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.

0: Run, run, river, bigusiem, bigusiem, ale bigusiem to wysyłanie SMS-ów. No, po 25 tysięcy bigusiem w RMF Max. Szyfry do wygranej. Dobra informacja dla miłośników dużych pieniędzy. 25 tysięcy do wygrania dzisiaj w RMF Max, a za godzinkę pierwsza cyfra szyfru. Tak jest. Specjalne bonusy na rmfmax.pl przy zgłoszeniach. Mocno polecamy klikać na naszej stronie rmfmax.pl. No albo jak możecie szybciutko SMS-ik o treści Max na 7327 tylko za 3,69. No i zgłoście się do finału po 25 tysięcy. Wakacje i urlop wcale nie będzie taki drogi, a tak naprawdę mogą zmienić się plany urlopowe w ogóle, jakbyście dzisiaj 25 tysięcy wygrali, prawda? Szyfry do wygranej, 4 cyfry do odgadnięcia, ale za godzinę pierwsza cyfra szyfru. No i przypominam jeszcze raz na naszej stronie rmfmax.pl specjalne bonusy przy zgłoszeniach.
1: Max. Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Nasz

0: odzyskaj balans. Zdrowit.
1: To dobry czas na letni remont, bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę, a panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu Teddy w Polsce. W ramach podziękowania oferujemy 30% rabatu na walizki oraz zabawki do wody i piasku. Od 24 czerwca do 1 lipca tylko w naszym nowym sklepie w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
0: Zdrowit.
2: I po reklamie.
12: Playlista, co zrobić dzień.
13: Niech się dzieje.
12: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

kolejne imprezy i kolejne eventy na błysk. Święto miasta Tychy. Paktofonika też będzie. O kurczę, i Marylka będzie. 26, 7, 8. Oj, tak naprawdę jutro zaczynają. Park Miejski Solidarności stanie się centrum letnich wydarzeń. Ulala, Tychy, miłej zabawy. A ja wam przypomnę, że hip-hopowy weekend szykuje nam się w Warszawie i my też tam się wybieramy. Jest Osi All Star Festival. Jest oczywiście B2S. Jest cała ekipa, która będzie rapowała. Między innymi tutaj pojawi się także White, Young Gigi i Sobel. Lecimy do Warszawy.

0: time.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Autowóz Chorzów, ulica Drogowa, trasa Siedlicowa 51. Albo na jackpolska.pl.

0: idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: 88.1 FM. Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
1: Synoptycy cały czas uważają, że czwartek na Śląsku będzie wyjątkowo słoneczny i gorący, no i trudno się z tym nie zgodzić, tym bardziej, że na termometrach w regionie już za kilka godzin zobaczymy te maksymalne dzisiaj 32 kreski. Miejscami odczuwalna temperatura może być jeszcze wyższa. Deszcz dzisiaj nie jest przewidywany, więc parasole można zostawić w domu, chyba że chce się ktoś ochronić przed słońcem. Wiatr powieje słabo z północnego zachodu w porywach do 24 km na godzinę. Ciśnienie wysokie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
2: RMF Max.
0: RMF Max Śląsk.

Hej, hej, słuchajcie RMF Max na Śląsku, Daria Zawiałow, wybieramy się do Zagłębia i wiecie co, połączyłem sobie nazwę miasta z nazwą festiwalu, który będzie odbywał się za tydzień, połączyłem sobie miasto Sosnowiec i Fan Festival i wyszło Sun. Sosnowiec Fan Festival, następny weekend, 3, 4, 5 lipca, słuchajcie tego, Nocny Kochany, Happy Sad, Jam, Kasia Stankiewicz, Warius Max, Lemon, Herbut, Kuba, Marynka Rodowicz, Kizo, Oster, Zalia, Trips, Utopia, ale zestaw, no to miłość zabawy w Sosnowcu, a z RMF Max na Śląsku zostańcie. Za chwilę Ania i Fiałas i program i Wszystko Gra. Piotrek Niewart, do jutra. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.

0: is the answer.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za

0: 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
2: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
3: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
4: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
5: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
6: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.

0: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.
4: Adam Szostok, zapraszam na najnowszy flash i prognozę pogody w RMF Max Śląsk. Jest punktualnie 13. Ponad 3 miliardy euro pożyczki na wsparcie budżetu jeszcze dziś ma otrzymać Ukraina. Ogłosiła to na konferencji w Gdańsku szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Na co Ukraina przeznaczy te pieniądze?
5: Te ponad 3 miliardy euro to pieniądze, które Ukraina wykorzysta przede wszystkim na wzmacnianie swojej obrony przed rosyjskimi atakami. A to dopiero początek, bo w sumie nasz sąsiad ma otrzymać 90 miliardów euro unijnej pożyczki. W najbliższych dniach zacznie się wypłata kolejnych pieniędzy, tym razem 6 miliardów euro. Ta kwota ma pójść na produkcję dronów. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła też, że Ukraina może liczyć, że w przyszłości dołączy do wspólnoty.
4: Tyle Michał Radkowski.
6: Słuchacie RMF Max Śląsk.
4: Karmniki, budki lęgowe oraz domki dla jeży i to wszystko własnoręcznie wykonane. A twórcami tej letniej pomocy dla zwierząt są członkowie Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy z Dąbrowy Górniczej. W dodatku wszystko zostało wykonane z materiałów odpadowych. Palet, desek znalezionych po piwnicach, tylko gwoździe mieli swoje i chęć do pracy. Teraz przyszedł czas na rozlokowanie drewnianych konstrukcji po najbliższej okolicy, przede wszystkim w zabytkowym parku w Sierklańcu, ale nie tylko.
7: Rozdajemy to po przedszkolach, rozdajemy po szkołach, nawet żłobek ostatnio dostał. W Dąbrowie Górniczej już powiesiliśmy w Parku na Zielonej, w Parku na Podlesiu, także wszystkie okoliczne parki, tak w Będzinie, w Dąbrowie są już obdarowane. A do Świerklańca też mamy sentyment wielki, skoro tutaj gro naszych znajomych i stowarzyszonych ludzi przyjeżdża tutaj. Także jeżeli wypalą budki dla jeży, te noclegownie, to będziemy w stanie dowieść. Jeżeli zagnieździ się tam jakiś jeżyk, no to już będzie sukces. No i w tych budkach, jeżeli będzie dobrze powieszona budka, lekko tak na wschód, to sądzę, że nie powinno być problemów z zagospodarowaniem.
4: Wyjaśnił Mieczysław Koniak, autor pomysłu. Teraz Katowice, które spieszą się z budową nowych ścieżek rowerowych. Miejski Zarząd Ulic i Mostów ogłosił kolejne przetargi na budowę nowych odcinków. To na przykład trasa rowerowa numer 602, ale jest też już coraz bliżej przebudowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Mieszka I i Tysiąclecia do Alei Bolesława Krzywoustego.
8: Tutaj mówimy o odcinku około 180 metrów drogi dla rowerów, przebudowy istniejących ciągów pieszych oraz wykonanie oznakowania. Na ten cel MZUM ma zaplanowane 400 tysięcy złotych i wykonawca będzie miał 60 dni na realizację tej inwestycji od momentu przekazania placu budowy. A więc jak widać, dzieje się sporo, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę rowerową.
4: Mówił Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach. A na koniec przypomnienie, że w górach, na plaży, na działce, a nawet na własnym balkonie w czasie wakacji dobra książka to podstawa urlopu. Dlatego na targowisku przy placu Miarki w Katowicach już 27 czerwca odbędzie się kolejny lotny antykwariat Miejskiej Biblioteki Publicznej. Od 9 do 13 będzie można kupić książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych za symboliczne 3 złote. Wielkie odliczanie na Śląsku trwa. Już za chwilę na termometrach zobaczymy te maksymalne dzisiaj 32 stopnie. A wieczór i noc na Śląsku również zapowiadają się ciepło, pogodnie. Na niebie niemal żadnej chmurki, a na termometrach po zmroku okolice 16 stopni. Wiatr będzie, ale słaby, no tylko chwilami nieco silniejszy. Nie powinien przesadnie przeszkadzać. Opadów deszczu wciąż specjaliści od pogody nie przewidują. Ciśnienie atmosferyczne, sprawdźmy na koniec, to utrzymuje się cały czas jeszcze na wysokim poziomie.
9: Mamy nadzieję, że oczekiwania waszego szefa nie są tak wysokie jak słupki rtęci na termometrach.
10: Każdy powie w wiatru na wagę złota, więc róbcie głośniej, bo wieje basem. Z RMF Max tu Anka, Fioas i Gips na start.

0: Normalnie powiedziałabym, że aż chce się przy niej przytulać, ale nie w tej temperaturze. Za nami Olivia Rodrigo w RMF Max, a teraz zamiast przytulania to odkrywamy ważną bohaterkę zabawy szyfr do wygranej.
1: Pierwsza cyfra z kodu otwierającego walizkę z 25 tysiącami to cyfra
0: 7!
1: Siekierka na jej cześć. Siódemką dzisiaj szyfr się rozpoczyna. Wy podajecie w finale kolejne cyfry, a jeśli uda się walichę otworzyć, bierzecie 25 tysięcy ze środka. Co wy na to?
0: No, teraz to już tylko warto chwytać za telefon i wysyłać. Hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Już wam to zadanie trochę ułatwiamy, podając pierwszą cyfrę kodu, czyli siódemkę.
1: Siódemka dla wielu cyfra szczęśliwa. Aha. Więc może to dobry omen? Do dzieła. Dziś w tym programie 25 tysięcy może być twoje. 7327 SMS o treści MAX. RMF MAX.
2: RMF MAX. Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu.

0: Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Są tacy, którzy dbają o fryzurę, uwielbiają być podziwiani i zawsze chodzą własnymi ścieżkami. Brzmi znajomo? Spokojnie, mówimy o kotach. Już 27 czerwca od 12 do 18 Centrum Handlowe Oszą Gliwice zaprasza na pokaz kotów rasowych, prezentacje ras, konkursy z nagrodami i wybór najpiękniejszego mruczka. Więcej na oszągliwice.pl.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Wakacje na Chantori? Tylko z kinem na poziomie. W każdy wakacyjny piątek i sobotę obejrzyj największe filmowe hity pod gwiazdami. Wjedź koleją na szczyt i przeżyj niezapomniany seans. Kino na poziomie. Chantoria. Lato pełne emocji. Poleca RMF Max.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.
3: Rządzimy hitami od zawsze.
4: Tak się gra.
3: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
2: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: potrafi człowieka wprowadzić w dobry mood. Ed Sheeran w RMF Max. A w dobrych nastrojach są ci, którzy dziś odwiedzili Poznań. Tam na Placu Wolności wydarzenie Amazon Prime Day, w ramach którego w strefie Prime Day Cafe jest nasz korespondent.
1: Przemek Wałczyński dzisiaj pobiera lekcje na wspaniałych, kreatywnych warsztatach. Przemku, czego się nowego nauczyłeś i co tam można zobaczyć? Powiedz.
2: Ja mam za sobą bardzo szybki kurs stylizacji paznokci. Widziałem tutaj, jak przykleja się takie specjalne ozdoby na paznokcie. Uwaga, nie tylko pań, bo panowie, jak się okazuje, także o dłonie dbają. I wy także możecie się o tym przekonać tutaj w strefie Prime Day Cafe w ramach wydarzenia zakupowego Amazon Prime Day. A ja dowiedziałem się także, dlaczego warto układać puzzle i dlaczego warto grać w planszówki.
3: Właśnie ludzie się spotykają ze sobą, rozmawiają, może mogą się wymieniać swoimi doświadczeniami, także to na pewno jednocze.
2: Chcesz się tutaj wychillować, odpocząć trochę?
4: Tak, to był mój 6. egzamin w ciągu tego tygodnia.
2: Z czego?
4: Tym razem z literatury.
5: Ale za to myślę, że coś słodkiego wleci teraz na poprawę humoru i...
2: No, trzeba się pocieszyć, nie?
1: To jest chyba idealne miejsce, mam wrażenie, do tego, żeby sobie poprawić humor. Amazon Prime Day dzisiaj w Poznaniu.
0: A na naszych social mediach już czekają na was relacje i konkurs, w którym można wygrać kartę podarunkową Amazon o wartości 200 zł. Wskakujcie na nasze social media.
6: Audycja zawierała lokowanie produktu.
7: W programie lokowano wydarzenie zakupowe Amazon Prime Day, którego organizatorem jest właściciel sklepu internetowego Amazon.pl.

0: Jugel i łapie się oddech. Przyjemny, prawie tak, jakby był odpalony klimatyzator. A wiemy, nie każdy ma taki luksus w pracy albo w domu, więc teraz uwaga, tip. Wystarczy miskę z zimną wodą postawić przy wentylatorze. Też pomaga w takie upały.
1: Najlepiej działa, jak jesteście w pierwszej linii brzegowej. W sensie wasze biurko stoi najbliżej. A dla reszty I Follow Rivers na ochłody od Likili, to zaraz po drodze sprawdzimy raport pogodowy. Max.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
4: Fundary! Fundary!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
11: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: Najlepiej słuchać w pracy.
14: Max robi mi dzień.
15: Max robi robotę. Yeah!
13: Od tego jesteśmy.
16: Mocne hity.
13: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
17: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
20: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
21: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
13: Śląsk 88.1 FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
0: Wielkie odliczanie na Śląsku trwa. Już za chwilę na termometrach zobaczymy te maksymalne dzisiaj 32 stopnie. A wieczór i noc na Śląsku również zapowiadają się ciepło, pogodnie. Na niebie niemal żadnej chmurki, a na termometrach po zmroku okolice 16 stopni. Wiatr będzie, ale słaby, no tylko chwilami nieco silniejszy. Nie powinien przesadnie przeszkadzać. Opadów deszczu wciąż specjaliści od pogody nie przewidują. Ciśnienie atmosferyczne, sprawdźmy na koniec, to utrzymuje się cały czas jeszcze na wysokim poziomie.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20. RMF.

0: nigdy nie zawodzą. Szwedzka Mafia, Wait So Long w RMF Max. I na to chyba wszyscy czekaliśmy. Czy to koniec pracy w upałach? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki szykuje projekt zmian. Przy 35 stopniach w pomieszczeniu być może niebawem będziemy kończyli robotę. Albo 32 stopniach na zewnątrz przy ciężkiej pracy fizycznej.
1: I już zaczęliście myśleć o tym, co zrobić, żeby w pomieszczeniu też było ponad 35? Termometr pod pachę jest 36,5 od razu.
0: Ale to dopiero projekt. Póki co jakoś z tymi upałami musimy sobie dawać radę, a najlepiej robić to nowościami. Mikolas i Trips teraz. To jest nowość RMF.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Kto Lerła, bo niskie ceny ma.
3: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Autowoz Chorzów. Ulica Drogowa, trasa Siedlicowa 51. Albo na jackpolska.pl.
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszklaną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
12: I dokąd wtedy jedziemy?
11: No nie wiem.
12: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
11: A, dobry komana.
12: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: I po reklamie.
1: Najlepiej zmiksowana playlista.
16: Say no more.
1: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
17: Na zegarach 14, a w RMF Max Śląsk to najwyższy czas na flash i prognozy pogody. To już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Na początku przyszłego tygodnia ma dojść do spotkania premiera Donalda Tuska z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem mają być nieprawidłowości dotyczące Warszawskiego Szpitala Południowego i lekarza Dawida Kacprzyka. Jakie tematy mogą się pojawić?
16: Jeden z pomysłów to wprowadzenie górnego limitu zarobków lekarzy, inny to górny pułap czasu pracy medyków, którzy przyjmują pacjentów w kilku miejscach, a kolejny to limit budżetu szpitala, który może być przeznaczany na wynagrodzenia. Do tego poszukiwane są lepsze niż teraz mechanizmy kontroli tego, co dzieje się w szpitalach. Jak ustaliłem nieoficjalnie, niewykluczone są też konsekwencje personalne, ale tu żadnych decyzji jeszcze nie ma.
17: To był Michał Dobrołowicz.
18: Słuchacie RMF Max Śląsk.
17: Na ekspresowej S1 71-letni kierowca zawrócił i jechał pod prąd, stwarzając niebezpieczeństwo. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Ukarany został 3 mandatami na łączną kwotę 3100 zł. Na jego konto trafiły też 22 punkty karne. Policyjnego komentarza wam oszczędzimy. Dość powiedzieć, że funkcjonariusze zachwyceni nie byli. Teraz Gliwice. Tam przy zespole szkolno-przedszkolnym numer 7 trwa malowanie oznakowania poziomego i montaż znaków drogowych. Będzie też nowa organizacja ruchu. Zamiast strefy zamieszkania obowiązuje strefa tempo 30, co będzie pozwalało legalnie zaparkować wzdłuż ulicy Ligonia. Ulica wróciła do ruchu jednokierunkowego od strony szkoły w kierunku ulicy Mickiewicza. Gdzie jeszcze zmiany na gliwickich drogach? Dobiega końca budowa blisko 1,5-kilometrowej drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Edisona w Gliwicach. Więcej na temat tej inwestycji wie nasz reporter.
19: Nowa trasa połączy ulicę Łabęcką z ulicą Portową i będzie służyć pieszym, rowerzystom oraz użytkownikom hulajnóg. Miasto planuje też przedłużenie trasy przez ulicę Łabęcką do ulicy Andersa. Odcinek połączy się drogą pieszo-rowerową między rondem Andersa a skrzyżowaniem ulic Andersa, Okulickiego i Kuleszy, ułatwiając tym samym dojazd w kierunku Ostropy. Prace mają potrwać do końca roku.
17: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. Na koniec flesza jeszcze przypomnienie, gdzie szukać cienia, skoro słupki termometrów chcą pobijać rekordy. Takim miejscem może być na przykład Green Campus, stworzony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Miejscówka ma pomagać nie tylko w obniżeniu temperatury ciała. To ma być też okazja do odpoczynku, nauki i dyskusji, niekoniecznie akademickich.
20: Przede wszystkim myślę, że w integracji, w takiej wspólnej przestrzeni, w której będą mogli się uczyli, rozmawiali ze sobą, wydaje mi się, że to też jest ważne, że to będzie też taka wymiana doświadczeń między studentami, którzy się też nie znają. Wydaje mi się, że to jest taki główny punkt tego wszystkiego.
21: Dostrzegamy potrzebę być bardziej zieleni, bardziej odpowiedzialni za środowisko i bardziej inkluzywni.
17: Mówiły Oliwia Chwist, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz profesor Celina Olszak, rektor uczelni. Sprawdzamy, co słychać w prognozie pogody dla Śląska. Jeżeli teraz komuś jest za gorąco, no to wieczór i noc przyniesie drobną ulgę, ale jednak nie będą to wartości bardzo niskie. W całym regionie niebo będzie po zmroku przeważnie bezchmurne, a na termometrach zobaczymy 16 kresek. Wiatr będzie słaby, chwilami mocniej powieje, ale nie będzie bardzo dokuczliwy. Opadów deszczu synoptycy nie przewidują. Ciśnienie jest wysokie i takie też ma pozostać przez cały wieczór i całą noc.
22: Minęła 14 i możemy sobie ze spokojem powiedzieć ahoj wszystkim.
23: Hity na Maxa. To jest Max.
24: Mimo że sąsiedzi Czesi z mundialem się żegnają, dziś mamy dzień marynarza.
22: Zatem ahoj, może nawet w ten sposób.
24: Rzucamy koło ratunkowe w postaci hitów. Będzie ATB, będzie Andy Dusta na początek. Mówimy wam siemano w RMF Max, tu Anka i Fiołas. I przy okazji pytamy Dawida, która jest na zegarku.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit.

Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Taylor Swift w RMF Max. Polska automatami stoi, to żadna tajemnica, ale takiego jeszcze nie było. W Malborku powstał marcepanomat.
1: Wyobraźcie
0: sobie, marcepan 2-4 na dobę dostępny jest dla mieszkańców Malborka.
1: Obieracie migdały i mieli, czy przepraszam, jak?
0: Ja nie wiem, ale masz tak, że czasem

0: nocy budzisz się i mówisz, ale bym potrzebował teraz marcepanu. Ja ostatni raz potrzebowałem, jak musiałem worek do śmieci wypełnić czymś, bo nie było czym dopchać.
1: Jak macie kolegę, co lubi, a w żadnym sklepie w pobliżu nikt już tego nie zamawia, to do marcepanomatu.
2: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Uwaga! Leci w górę!
6: Uwaga! Leci w dół!
7: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hot Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
8: Sponsorem listy Hot Dance jest Discoplex A4. Organizator festiwalu z okazji 30-lecia klubu. Już 18 lipca.
9: Już w najbliższy czwartek. Super czwartek w Outlecie Factory. Wyjątkowe promocje i ceny, które kuszą w markach takich jak Adidas, Puma, Tefal, Levi's. Tylko w ostatni czwartek miesiąca, tylko w Factory. Nie możecie zabraknąć.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
21: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
22: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
23: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
24: I po reklamie.
25: Wyj głośniej.
26: Mi fan.
25: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
27: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: RMF Max. Tak sobie myślę, że normalnie szykowalibyśmy się do meczu polskiej reprezentacji o honor, gdyby nasi grali na mundialu. O tak, przynajmniej co z głowy, z oczu, to z serca.
1: Ale ja bardzo przepraszam, my mamy silną polską reprezentację na mundialu. Przecież to są nasi sędziowie. No oni cały czas są w grze, żeby było śmieszniej.
0: Ale będąc sędzią piłkarskim też kondychę trzeba mieć.
1: Jasne.
0: I to dbać trzeba o nią już od najmłodszych lat. Zresztą no...
1: Przepraszam, no sędzia Marciniak to w ogóle zaczynał przecież od gry w piłkę nożną. Właśnie występował jako pomocnik i to zaczęło się wszystko właśnie od dzieciaka. A przecież trwa akcja z Orlika na stadion i chcemy wam przypomnieć, że na rmfmax.pl znajdziecie szczegóły a propos tej akcji, bo można zgłosić taką młodą drużynę, która nigdy nie wiadomo jak potem powalczy i jak potoczą się losy jej zawodników.
0: Czas macie do końca czerwca. Może zgłosić drużynę każdy. Łapcie szczegóły na rmfmax.pl, jak włączyć się do turnieju z Orlika na stadion.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano turniej z Orlika na stadion, którego organizatorem jest Fundacja Orły Sportu.

0: Reklama.
1: Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie w Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na wake campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Kaufland.

0: kurczycy. Kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Wiemy, co jest ekstra.
7: Do tego się słucha.
8: Co jest hitem.
9: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hotbands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
15: Sprawdzamy, co słychać w prognozie pogody dla Śląska. Jeżeli teraz komuś jest za gorąco, no to wieczór i noc przyniesie drobną ulgę, ale jednak nie będą to wartości bardzo niskie. W całym regionie niebo będzie po zmroku przeważnie bezchmurne, a na termometrach zobaczymy 16 kresek. Wiatr będzie słaby, chwilami mocniej powieje, ale nie będzie bardzo dokuczliwy. Opadów deszczu synoptycy nie przewidują. Ciśnienie jest wysokie i takie też ma pozostać przez cały wieczór i całą noc.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
16: RMF Max.
17: RMF Max Śląsk.

0: głośnikach, także Karol G w RMF Max, ale przy tych dźwiękach mam wrażenie, że upał staje się zdecydowanie bardziej przyjemny. Tymczasem myśląc już o urlopie, jak pojedziecie do Zakopanego, uważajcie na pomarańczowe koperty na ulicach.
1: Pomarańczowa koperta to miejsce parkingowe tylko dla tych, którzy posiadają zakopiańską kartę mieszkańca i tylko lokalsi mogą tam parkować.
0: No więc to nie są najgorętsze miejsca parkingowe.
1: Mieszkańcy mają pomarańczowe koperty, turyści mają czerwone paragony.
0: Ani jeden zakopiański turysta teraz zaśpiewałby razem z Fukajem, Liwką i Enklawą. Chcę więcej parkingowych miejsc właśnie.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: 1 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej?

0: wjeżdża na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Żuraw jest większy od bociana. Ma popielate ubarwienie, karminową głowę z białymi bokami i czarnym czołem. Przed laty był skryty, zasiedlając odludne tereny. Teraz jest bliżej człowieka. Jego przenikliwe spojrzenie niesie bardzo ważne przesłanie. Wysiadanie z tramwaju to nie wyścig. Zanim zrobisz pierwszy krok, zapuść żurawia. Spójrz w prawo, spójrz w lewo, wysiadaj bezpiecznie. Przypominają Tramwaje Śląskie SA i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
3: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
5: Ty masz budujący pomysł, a Mazik dostarczy materiały budowlane na każdy dach i podłogę. Śląskie Centra Hurtowe Mazik zapraszają po wszystko, czego potrzeba przy budowie i remoncie. Gwarantujemy szeroki asortyment, fachowe doradztwo, promocje i najlepsze ceny. Obsługujemy całą aglomerację z punktów w Sosnowcu i Chorzowie. Więcej na mazik.pl.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Najnowszy flash i prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 15 w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Flash o 15. Zaczynamy od katastrofy awionetki na warszawskim lotnisku BM-owo. Maszyna rozbiła się przy lądowaniu. Jak informują strażacy, dwie osoby będące na pokładzie nie przeżyły. Na miejscu trwa akcja gaśnicza.
9: Z bardzo wstępnych ustaleń wynika, że maszyna rozbiła się w trakcie lądowania. BM-owo to jest malutkie lotnisko, częściowo wykorzystywane jako samochodowy plac manewrowy do nauki jazdy. Maszyna rozbiła się bardzo blisko tego placu manewrowego. W efekcie ranna została jedna osoba będąca na ziemi, właśnie na tym placu manewrowym. Ona już trafiła do szpitala.
8: Informacje zebrał Krzysztof Berenda.
10: Słuchacie RMF Max Śląsk.
8: Koniec wydobycia węgla w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Po 122 latach ciągłego fedrowania zamknięto dziś ten etap pracy zakładu. Na uroczystości w cechowni nie zabrakło kopalnianej orkiestry. Przyszli też m.in. emerytowani pracownicy.
11: Pracowałem całe moje życie. Teraz jestem 27 lat na emeryturze i ciągle mnie tu ciągnie.
12: To dzisiaj smutny w sumie moment.
11: No, zaraz bym płakał.
12: Ile lat pani tutaj pracowała?
13: 41. Mąż tu pracował, teść, siostra męża, także cała rodzina jest związana.
12: Pani dzisiaj tutaj przyszła z...
13: wnukami.
12: Z wnukami pani.
13: Z wnukami, tak. Ciekawi ich to. Jeżdżą na, do Zabrza, na kopalnię Gujdo tam oglądać, ale to nie jest to, co tutaj.
8: Od lipca rozpocznie się likwidacja kopalni Bielszowice, przy której pracować ma około 400 osób. Pozostali pracownicy skorzystają z osłon lub przeniosą się do innych kopalń Polskiej Grupy Górniczej. A w Rudzie Śląskiej była Anna Kropaczek. Park Śląski przypomina, że wraz z latem w Ogrodzie Japońskim startuje cykl letnich koncertów plenerowych. Udział jest bezpłatny, nie wymaga biletów. Na miejscu przydadzą się koce lub leżaki, by wygodnie spędzić wieczór przy muzyce na żywo. A w programie występy artystów z różnych stron świata i różnorodne gatunki muzyczne. Start już 2 lipca. Koncerty mogą zostać odwołane w przypadku złej pogody. I na koniec szybki rzut oka na Świętochłowice, które szykują się do dużych drogowych remontów, a nawet rozbudowy lub budowy nowych odcinków. Tu przede wszystkim chodzi o ulicę Katowicką i ulicę Wojska Polskiego, gdzie najważniejszą częścią całej pracy drogowców będzie budowa tunelu pod czynną linią kolejową. Ma również powstać centrum przesiadkowe. To wspólna inwestycja z Tramwajami Śląskimi, przypomina Sławomir Pośpiech, wiceprezydent Świętochłowic.
14: Wszystko pójdzie zgodnie z planem, to myślę, że po wakacjach będziemy wybierać najlepszą ofertę i wtedy podpisanie umowy i wejście budowlańców na plac budowy nastąpiłoby na jesieni, jeszcze przed końcem roku. Prace potrwają w roku 2027-2028 i na początku 2029 roku powinniśmy oddawać już cały ten kompleks przesiadkowy do użytku.
8: A cała inwestycja będzie kosztować prawie 120 milionów złotych. To wszystko w tym fleszu, teraz czas na pogodę. Ciepły i spokojny dzień na Śląsku trwa i wieczór i noc tego nie zepsują, bo cały czas jeszcze ma się to wszystko odbywać pod znakiem bezchmurnego nieba, wysokiego ciśnienia. Na termometrach w regionie najchłodniej po zmroku będzie w Tychach i to będzie 16 stopni. Inne miasta będą mogły się pochwalić wynikami na poziomie 17, może 18 kresek. Wiatr słaby, chwilami tylko nieco silniejszy, nie powinien przesadnie dokuczać. Opadów deszczu wciąż jeszcze synoptycy nie przewidują, a temperatura odczuwalna będzie bardzo zbliżona do tej wskazywanej przez termometr.
15: Skoro dzień marynarza mamy dzisiaj, to możemy powiedzieć, że jesteście na dobrych falach. Teddy Swims będzie teraz kołysać w RMF Max.
16: Nic tylko wyciągnąć żagiela, my będziemy waszym wiatrem. Sean Paul w kolejce, będzie Dub Dogs, tu Anka, Fiołas. Siemacie po trzeciej.

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Więcej, więcej. Roxy Węgiel chciała więcej, a może wy też chcielibyście na przykład od szefa trochę więcej. Szef wam nie da, ale RMF Max jak najbardziej.
1: To z Anki wypłaty idzie, jakby ktoś pytał. Nie z mojej.
0: Jasne.
1: A jak ja chętnie rozdaję jej pieniądze? Zobaczcie, 870 razy. Teraz mnożymy każde zgłoszenie do naszej zabawy. Co wy na to?
0: Słuchajcie, 25 tysięcy złotych do wygrania z puli, która nikogo z nas nie krzywdzi, dlatego mówimy bierzcie, a jak? Dlatego teraz też mnożymy każde wasze zgłoszenie, czyli hasło Max, które wyślecie na numer 7327 za 3,69 z VAT-em.
1: Z taką kasą wakacyjny remont robi się sam, nie trzeba go robić. 7327, wejdźcie do gry teraz. Teraz każdy Max razy 870.
2: RMF Max. Reklama.
3: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
10: O, adres taki egzotyczny.
11: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
10: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
9: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
12: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice, Aleja Rodzińskiego 204 zaprasza.
14: Już od 3 do 5 lipca Polska Siatkówka i Miasto Gliwice zapraszają do Pre-Zero Areny Gliwice na 32. Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w mini-siatkówce o puchar Kinder Joy of Movie. Emocje, sportowa pasja i niesamowita atmosfera. Czekamy na was. Wstęp wolny. Partnerami wydarzenia są

0: województwo śląskie oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
1: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
2: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
1: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
2: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
1: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
3: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Wakacje na Chantorin? Tylko z kinem na poziomie. W każdy wakacyjny piątek i sobotę obejrzyj największe filmowe hity pod gwiazdami. Wjedź koleją na szczyt i przeżyj niezapomniany seans. Kino na poziomie. Chantoria. Lato pełne emocji. Poleca RMF Max.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
9: Śląsk 88.1 FM.

0: Na pytanie Where's my husband? Odpowiedź brzmi zazwyczaj: ogląda mundial.
1: Dziś gra Republika Wybrzeżo Elefantowych Gnatów. Czyli piękne. Wybrzeże Kości Słoniowej po śląsku, jakby ktoś pytał.
0: Co nas czeka dziś, jeśli chodzi o mundial? To już teraz sprawdzamy w specjalnym mistrzowskim fleszu sportowym.
2: Tu mistrzowski flesz sportowy, Maciek Worchulski, witam was ponownie. Przed nami kolejne mundialowe emocje, późno wieczorem, no i w nocy debiutujące na mundialu Curaçao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ekwador spróbuje postawić się Niemcom. W nocy jeszcze Japonia, Szwecja i Tunezja, Holandia, a nad ranem czasu polskiego Paragwaj, Australia, Turcja, USA. Do wyboru, do koloru. A za nami już mecz drużyny, która jest synonimem mundialu, czyli Brazylii. Brazylijczycy pewnie ograli Szkotów 3-0, choć co ciekawe, dla Canarinhos strzelają na razie tylko dwaj zawodnicy.
3: No i w nocy obaj powiększyli swój dorobek. Mateusz Cunha strzelił jednego gola, ma 3, Vinicius Junior 2 trafienia przeciwko Szkocji. Na jego koncie 4 mundialowe bramki. Brazylia wygrała ze Szkocją 3-0.
2: Przypomina Patryk Serwański. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie przegrała z Amerykanką Kylą Day.

0: Oni też nie mogą doczekać się, aż poprawcy wskoczą do jeziora. I Can't Wait, Bob Sinclair i Kaiza. Ale nie wszędzie można wskoczyć tak legalnie. Jeśli nie znasz niemieckiego, to nie do każdego kąpieliska wejdziesz.
1: To jest ciekawe, dlaczego gdzie niegdzie mówią halt. My tymczasem mówimy, bitte, proszę bardzo, można wejść do naszej zabawy. 25 tysięcy złotych rozdajemy już po godzinie 15, a to jest ostatni moment, żeby załapać się na rundę bonusową.
0: Psst, psst, ej! Jeszcze chwilę, 870 razy mnożymy każdego maksa. Jeszcze się załapiesz tylko teraz. Wpisz hasło MAX i za 369 wyślij na 7327. Po czwartej 25 tysięcy może być twoje. Idę na
1: MAX. 7327, SMS o treści MAX do 15.50. Mnożymy każde zgłoszenie 870 razy.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że was widzę.
3: Nie ty jedyna?
4: Mało kto nie cieszy się na nasz widok.
2: No właśnie, jesteście znane z tego, że rozchodzicie się, zanim zdążymy się wami nacieszyć.
3: To jest impuls, wychodzimy na miasto i lecimy.
2: To się chyba zmieni. Czekają was zdrowe finanse w mBanku.
4: Pierwsze słyszę.
2: mBank daje proste narzędzia, które pozwolą was łatwo kontrolować.
4: Znasz ten dowcip? Co mówią pieniądze tydzień po wypłacie?
2: Nie.
5: Niestety nie ma nas w domu.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam kontrolować codzienne wydatki, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
6: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
8: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
9: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Bilety dosłownie leżą na ulicy i są do wzięcia. Pojedź na Fire Festival do Chorzowa. Na żywo DJ Snake, Alan Walker, BDOS 2115 i wielu innych. Zdobądź wskazówki i znajdź podwójne zaproszenie na Fire Festival. 26 czerwca jesteśmy w Katowicach. Szukaj podpowiedzi na naszych socialach i na antenie RMF Max.
11: Wygraj bilety i baw się na Fire Festival w Chorzowie od 28 do 30 sierpnia. No to Fire!
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
19: I po reklamie. ciepły i spokojny dzień na Śląsku trwa i wieczór i noc tego nie zepsują, bo cały czas jeszcze ma się to wszystko odbywać pod znakiem bezchmurnego nieba, wysokiego ciśnienia. Na termometrach w regionie najchłodniej po zmroku będzie w Tychach i to będzie 16 stopni. Inne miasta będą mogły się pochwalić wynikami na poziomie 17, może 18 kresek. Wiatr słaby, chwilami tylko nieco silniejszy, nie powinien przesadnie dokuczać. Opadów deszczu wciąż jeszcze synoptycy nie przewidują, a temperatura odczuwalna będzie bardzo zbliżona do tej wskazywanej przez termometry.
20: RMF Max.
21: RMF Max Śląsk.

0: zamiatał na błysk Dawid Podsiadło w RMF Max. A to woda na młyn dla nas Polaków. Nie wykąpiesz się w kąpielisku, jeśli nie znasz języka niemieckiego.
1: Na szczęście nie w Polsce, tylko w niemieckim Halle takie rzeczy.
0: Tam wprowadzono taką zasadę, tłumaczy się ją kwestiami bezpieczeństwa, bo nie wszyscy z kąpieliska korzystający rozumieli polecenia ratowników w sytuacjach zagrożenia. I teraz na wejściu już przy kasach panie weryfikują, czy ty sprechen sie Deutsch, czy nie.
1: Okej. Chociaż moim zdaniem nie zawsze to, że słyszysz komunikat w znajomym tobie języku, znaczy, że będziesz na niego reagować, prawda? To jeszcze nie jest takie.
0: Prawda? Mama zawsze pytała, czy mówi do mnie po chińsku.
1: No.
0: A nie mówiła.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Warto przypomnieć, czym dziś zaskoczył nas poranek w RMF Max.
2: Książulo przetestował kiełbasę z Kolima.
3: Jest z tego filmik?
2: Tak, jest z tego filmik.
3: Instagram tego nie zablokował?
2: Nie.
3: Widziałem takie zdjęcia z Kolima.
2: Tak?
3: I na tych zdjęciach widać promocję kiełbasy grubo przed tym, jak produkt pojawił się w sklepie.
4: Śmiej się od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
6: Każdy się gdzieś spieszy. Każdy ma coś do załatwienia. Każdy chce wrócić do domu. Nie bądź tym, który zatrzyma tak wielu. Kierowco, parkuj właściwie. Zachowaj metr od torowiska. Dzięki temu utrzymamy płynność ruchu, rozkłady jazdy i każdy dotrze do celu na czas. Dziękujemy w imieniu pasażerów i własnym. Tramwaje Śląskie S.A.
7: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
8: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
9: Ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
10: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
1: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
11: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną. Z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
12: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
13: Ty masz budujący pomysł, a Mazik dostarczy materiały budowlane na każdy dach i podłogę. Śląskie Centra Hurtowe Mazik zapraszają po wszystko, czego potrzeba przy budowie i remoncie. Gwarantujemy szeroki asortyment, fachowe doradztwo, promocje i najlepsze ceny. Obsługujemy całą aglomerację z punktów w Sosnowcu i Chorzowie. Więcej na mazik.pl.
14: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej. Żyj lepiej.
15: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
1: Śląsk 88 i 1 FM.
3: Jest 16 w RMF Max Śląsk. To najwyższy czas na flash i najnowszą prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam.
15: Część unijnych krajów sprzeciwia się propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zmiany przepisów, które zakazują sprzedaży nowych samochodów spalinowych po 2035 roku. Co to konkretnie oznacza?
16: To oznacza szansę na dodatkowe złagodzenie przepisów, które Komisja Europejska i tak już urealniła. Polska, Niemcy, Włochy i Czechy uważają jednak, że to za mało. Chcą, by producenci aut mieli więcej czasu na przejście na elektromobilność i większą swobodę w osiąganiu unijnych celów emisyjnych. Polska przekonywała, że Unia nie powinna stawiać wyłącznie na samochody elektryczne, ale dopuścić także inne technologie ograniczające emisje.
15: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Słuchacie RMF Max Śląsk.
15: W RMF Max Śląsk, przypominamy, trwa zbiórka pieniędzy na samochód, którym będzie można przewozić bezdomne psy i koty ze schroniska w Bytomiu. Zbiórka wystartowała, potrwa do połowy lipca, a licznik doprasza się waszego zainteresowania, bo na razie tempo jest raczej ślimacze. Zakup jest niezbędny, bo każdego dnia zwierzęta wymagają interwencji, transportu do lecznic czy przewozu do nowych domów. Przede wszystkim chodzi o pomoc, mówi Mieczysław Koniak ze Stowarzyszenia Dąbrowiacy, który wraz z innymi członkami grupy przygotował na sezon letni karmniki, budki lęgowe dla ptaków i domki dla jeży. Społecznicy tworzą je co roku w ilościach niemal hurtowych i zaopatrzają najbliższe otoczenie. Tym razem budowle trafiły do zabytkowego parku w Świerklańcu.
17: Pomysł nie jest nowy, bo na internecie publikują różni nasi majsterkowicze swoje tam wyroby. Także pomysł nie był nasz, to po prostu żeśmy podpatrzeli, a że surowca trochę nam znosili, także zaczęliśmy się w grupie 4, później 6, a dzisiaj już nawet jest 7 osób, no zajmować takimi rzeczami. Najważniejsze to jest to, żeby było gdzie. Rozdajemy to po przedszkolach, rozdajemy po szkołach, nawet żłobek ostatnio dostał.
15: Mówił Mieczysław Koniak, autor pomysłu. Bezpieczne schronienie dostosowane jest do potrzeb konkretnych, czasami bardzo wybrednych gatunków.
17: Budki są pełne, czyli one są zamknięte i to jest pod szpaka, różnego rodzaju, no takiej zimorodki. Natomiast te półotwarte to są znowu na kopciuszki, na takie mniejsze ptaszki, które się muszą mieć po prostu trochę przestrzeni. Także budki zamknięte, budki otwarte, karmniki, wiadomo, wszystkie są otwierane, żeby można było zrobić porządek jesienią i przygotować je znowu do wiosny. I jak im się przyda, dobrze mieszka.
15: Zmieniamy teraz temat i na koniec, w Gliwicach trwa kolejne już koszenie miejskich trawników w pasach drogowych. Tereny zielone zajmują ponad 2 miliony metrów kwadratowych i wymagają regularnej pielęgnacji. Priorytetem są miejsca takie jak skrzyżowania, wyjazdy, przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowe. A tegoroczna pogoda sprzyja szybkiemu wzrostowi roślin, co wymusza częstsze powroty ekip koszących. To wszystko w tym fleszu. Następne za godzinę. Teraz sprawdzamy, co słychać w prognozie pogody i na co się szykować. Pogodnie i ciepło. Wieczór i noc na Śląsku bez większych niespodzianek. Synoptycy prognozują w Katowicach i w Tychach na termometrach okolice 16 stopni. W Zabrzu nawet to będzie 17 kresek po zmroku. Niebo będzie niemal bezchmurne, wiatr słaby, chociaż mogą się zdarzyć drobne porywy, no i wtedy będzie nieco silniejszy, do 20 km na godzinę. Ciągle jeszcze specy od pogody mówią, że nie będzie padać, a ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie.
18: Czwartek po 16:00 to już chyba największa maruda i największy pesymista dostrzega światełko weekendu, prawda?
19: Świecimy dla was. Another 54 Ultra w RMF Maxa. Za chwileczkę męskie granie orkiestra i co ważne, powiemy, jak inne miasta w Europie radzą sobie z upałami.
18: A bywają ciekawe pomysły. Anka Fiołas z wami do 17:00 w RMF Max. Siema!

0: od dawna to wiem.
1: Ciągnie to nas ostatnio bardziej do klimatyzatorów, mam wrażenie. Męskie granie orkiestra w RMF Max. Jak wielkie miasta w Europie radzą sobie z upałami? Ano jest kilka ciekawych pomysłów. Na przykład Wiedeń maluje asfalt na jasne barwy, żeby się wolniej nagrzewał.
2: Ładnie.
1: W Sewilli rozciągają między budynkami wielkie płachty materiału, żeby zacienić ulicę. W Paryżu sekwana jest otwarta do kąpieli, a Amsterdam rozdaje darmowy krem przeciwsłoneczny.
2: No, i też można, i bardzo ładnie. Chociaż swoją drogą zobaczcie, jak pięknie sobie z tym poradziła Polska. Tutaj ważne, żeby nie robić zbędnych ruchów, dlatego są rozsyłane alerty RCB.
1: U nas, Max, na co można liczyć, to na radę nie wychodź z domu.
2: I do tego klimatyzator. Ten muzyczny włącza się już teraz. To Yearbooks i Graceland. Zróbcie głośniej radio.

Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.

0: dobre, tempo do marszu z pracy do domu. To David Guetta w RMF Max. Tymczasem dziś mamy już dzień o minutę krótszy od tego najdłuższego dnia w roku.
1: Już w tą stronę nie lubię tego zegara i
0: o
1: światła.
0: O minutę mniej.
1: No więc nie marnujmy czasu. Zaraz rozdajemy pieniądze w RMF Max. 25 tysięcy. Zostańcie. RMF Max.
2: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO

0: Przebierzcie się w całości na biało i zgarnijcie prezent na wejściu. W sobotę panie rządzą. Księżniczki na salonach. To będzie noc pełna markowych prezentów i doskonałej muzyki. Na sali dance twórcy Nie Będę i After. Disco Boys. Energy 2000 Katowice. Poleca RMF Max.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
0: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
0: Śląsk 88.1 FM.

0: Ja wiem, że to może trochę suchar, ale to piosenka o chińskim sprzedawcy jaj. Daj, daj, za nami Shakira w RMF Max.
1: Dajemy to my szansę na dużą kasę i to teraz.
2: Sponsorem programu Szyfry do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: Przepraszam, to przez ten upał. 25 tysięcy złotych do wygrania i już wybraliśmy numer telefonu do dzisiejszego finalisty.
1: Halo? Dzień dobry, tu radio RMF Max się kłania z walizką pełną pieniędzy.
0: Cześć.
1: Dzwonimy Ania i Fiołas.
3: Cześć.
0: Z kim mamy przyjemność?
3: Artur.
1: Artur, na czym cię przyłapaliśmy?
3: Na podróżowaniu busem przydałaby się jakaś klimatyzacja.
0: Klimat to mamy nadzieję ci zrobić teraz informacją o tym, że wygrywasz 25 tysięcy, bowiem zaraz to może być już twoja rzeczywistość. Wystarczy, że otworzysz walizkę z pieniędzmi, którą mamy w studio. I do tego potrzebny jest szyfr.
1: Artur, zatem pierwsza cyfra to 7. Podaliśmy ją już na antenie. 3 kolejne cyfry otwierające walizkę, te potrzebujemy od ciebie. Możesz od razu podać wszystkie 3 cyfry i zagrać o 25 tysięcy. Albo możesz spróbować kolejną cyfrę odkupić, a my trochę tej kasy z walizki wyciągniemy. Co robimy?
3: Może odkupmy kolejną cyfrę.
1: No dobra, a ile byś dał?
3: 2000 będzie przesadą.
1: O, zdecydowanie będzie. 10 tysięcy proponuję.
3: 5, 6.
1: 7. Na to jestem w stanie się zgodzić.
3: No dobrze.
1: Jej, mamy to.
3: 7.
0: Dobra.
1: 7 wyciągamy, 18 tysięcy do zgarnięcia dla Artura, a 2 cyfry już ma.
0: 7 i 1. Jedynka to jest ta cyfra, którą odkupiłeś, no to teraz pojawia się pytanie, czy kupujesz dalej, czy już próbujesz odgadywać?
1: 18.
3: No jeszcze jedno bym odkupił. 18 minus prawdopodobnie te 4, na które się zbudzicie.
0: Ładne, podoba mi się.
1: Mogę ci zaproponować 13 tysięcy złotych.
3: 13, ale to no, zostanie troszkę...
0: Zostanie piątal.
1: Piątal w środku.
3: Nie, piątal, oczywiście to jest sporo, tak, ale no gdzieś może spotkajmy się po środku, może jest 7.
1: Artur, będę łaskawy, ale umiarkowanie. Mogę zgodzić się na 11 tysięcy i to jest moja ostateczna propozycja.
3: Dobrze, zróbmy tak.
0: Deal! Kupuję. Mamy to! 7 tysięcy w środku i trzecia cyfra, którą jest cyfra 8. 7-1-8. Tak zaczyna się nasz szyfr do walizki.
1: Artur, jak się kończy? Jaką cyfrą? Co wpisujemy?
3: Szyfrem będzie 7-1-8-2.
1: 7-1-8-2.
0: Dobra. Ta dwójeczka, mam nadzieję, że nie robi ci ciśnienia w żaden sposób. Dlaczego dwójeczka?
3: Nie wiem, moja pierwsza myśl.
0: Dobra,
1: bo
0: czyli
1: na dwoje
0: wpisujemy.
1: Babka wróżyła, słuchaj. Zobaczmy.
0: Słusznie.
1: Zatem. Sprawdźmy, wbijamy i sprawdzamy szyfr.
0: Uwaga.
4: Szyfr niepoprawny.
1: Niestety, Artur.
3: Ajajaj.
0: Jakby ta babka wróżyła na 4, to by było okej.
3: Dwójkę podałem.
0: Dwójkę podałeś. Ale słuchaj, my ci też coś podamy. Podajemy ci na tacy 500 zł za tę wspaniałą wymianę targową. Gratulujemy ci serdecznie.

0: to już kolejna nowość w RMF Max. Moonlight i Fordo, Alabama 10. Jeżeli chodzi o świeżynki, to jutro oczywiście świeżo uprasowana biała koszula, więc wiemy, co robicie tego popołudnia, w końcu zakończenie roku szkolnego jutro.
1: A w sobotę szaleństwo podczas koncertu Lata na Maxa w Wadowicach, gdzie gwiazdą będzie Grzesiek Chyrzy. Także zaplanowaliśmy dla was już wszystko i w tym wszystkim będziemy wam towarzyszyć, tak jak i jutro po 13:00 znów na antenie.
0: Dziękujemy wam serdecznie za wspólne czwartkowe popołudnie. Anka i Fiołas, do usłyszenia.
1: Pa.
2: Max. Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
9: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
10: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
9: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
10: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
9: To z Tauronem.
10: Jasne, że tak.
11: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: I po reklamie.
20: Pogodnie i ciepło. Wieczór i noc na Śląsku bez większych niespodzianek. Synoptycy prognozują w Katowicach i w Tychach na termometrach okolice 16 stopni. W Zabrzu nawet to będzie 17 kresek po zmroku. Niebo będzie niemal bezchmurne, wiatr słaby, chociaż mogą się zdarzyć drobne porywy, no i wtedy będzie nieco silniejszy, do 20 km na godzinę. Ciągle jeszcze specy od pogody mówią, że nie będzie padać, a ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice, Aleja Rozdziński, Lut 204 zaprasza.
7: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski Mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
10: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej. Żyj lepiej.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: 98 i 1 FM.
1: Słuchacie RMF Max Śląsk. Jest punktualnie 17. To najwyższy czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Fala upałów nad Polską. W weekend w niektórych częściach Polski na termometrach będziemy mogli zobaczyć nawet 40 stopni. Jeśli planujecie weekend w górach, posłuchajcie uważnie. Mimo że na Kasprowym Wierchu wartości powyżej 20 stopni, to w górach taka temperatura jest już niebezpieczna.
2: Jak będą upały, to też trzeba zapoznać się z prognozami, czy przypadkiem nie będzie burz. Pomimo że jest upał, musimy mieć też ciepłe okrycie w razie czego, coś przeciwdeszczowego. Musimy mieć odpowiednią ilość płynów, okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrem, nakrycie głowy.
1: Ostrzegał i radził ratownik dyżurny TOPR-u Tomasz Wojciechowski.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Zamiast w górach, z dobrej pogody możecie w takim razie skorzystać również na legendarnym kąpielisku Fala w Parku Śląskim. Jutro startuje tam nowy sezon letni. Będą zjeżdżalnie, pontonowa i speed, zajęcia sportowe, piana party dla najmłodszych, no i jeszcze trochę innych atrakcji.
3: Przede wszystkim zjeżdżalnie. Mamy do dyspozycji zjeżdżalnię pontonową, również zjeżdżalnię speed, na której można bić rekordy prędkości. Jest również ponton do skakania, armatki wodne, gejzery, jest wodny plac zabaw dla dzieci. Także tych atrakcji jest naprawdę całkiem sporo.
4: Podejrzewam, że zainteresowanie będzie duże, no bo pogoda ma być, dopisywać. Tamten rok też pokazał, że no fala równa się tłum.
3: Tak, zdecydowanie warto wcześniej zaplanować swój wyjazd na fali. Zwłaszcza w weekendy jest bardzo duże natężenie ruchu, więc warto to uwzględnić w swoich planach.
1: Wyjaśniała Aneta Miller, rzeczniczka prasowa Parku Śląskiego. Bilety będą kosztowały dokładnie tyle samo, co w zeszłym roku. I tu, planując wyjście, pamiętajcie, że po 15 cena biletu będzie niższa. Po 61 latach od wybudowania zniknie z krajobrazu Sosnowca stadion zimowy. Sosnowiecki ratusz otrzymał dofinansowanie do tej inwestycji, dzięki czemu strasząca budowla zniknie z przestrzeni miejskiej, a teren powróci do Parku Śledzkiego.
5: Wszystkie prace związane z wyburzeniem, z rekultywacją tego terenu będą kosztowały 9,1 miliona złotych i co ważne, dzięki sprawności urzędników z kieszeni sosnowieckich podatników z budżetu miasta na ten cel wydamy zaledwie 0,5 miliona złotych. To pokazuje naprawdę, jak wielką energię, jak wielki wkład pracy włożyli urzędnicy, aby jak najmniej środków miejskich na ten cel wydać.
1: Mówił Rafał Łysy z Sosnowieckiego Ratusza. A na koniec Gliwice, które szykują się na weekend. W piątek na boisku przy Asnyka odbędzie się pokazowy mecz Piasta Gliwice Futsal, a w Prezora Arenie zagrają zespoły siatkarskiej Ligi Narodów. Sobota to warsztaty muzyczne i kolejna seria meczów siatkarskich, a w niedzielę nad Kłodnicą odbędzie się śniadanie kulturalne z jogą i z warsztatami. Na placu Grunwaldzkim ruszy też letnie kino plenerowe.

0: bezchmurną i bardzo ciepłą noc prognozują na dzisiaj na Śląsku synoptycy. W Katowicach i w Tychach po zmroku możemy się spodziewać 16 stopni, w Zabrzu będzie to nawet 17 kresek. Wiatr również będzie, ale słaby, ciśnienie za to wysokie. Jutro prawdziwy upał na termometrach, w Katowicach i w Tychach 34 kreski. W Zabrzu może się nawet pojawić 35 stopni. Słońce nie odpuści przez cały dzień, nie spodziewamy się też żadnych opadów deszczu, wiatr będzie umiarkowany.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Matko Bosko, jutro wakacje.
3: Faktycznie, to już?
2: Tak, ja nie wiem w ogóle, co to zmienia w moim życiu, bo formalnie absolutnie nic, ale cieszę się i
3: dobra,
2: tak.
3: Jutro... tam. Piątek i też jakby po prostu kolejny powód do tego, żeby trochę poświętować.
2: To prawda, to prawda. Można świętować oczywiście przy bangerach z RMF Max, Milki i Just The Way You Are w remiksie Davida Getty. Za momencik u nas, dajcie głośniej.
3: A tu Siwa Giborycka, cześć.

0: go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Chyba nas oszukali z tymi wakacjami, bo ja mam wrażenie, że one już się zaczęły. I Know You Want Me to Pitbull w RMF Max, 9 minut po godzinie 17. I dzisiaj tak sobie pomyśleliśmy, żeby z wami sobie je trochę popisać na Messengerze RMF Max, bo bardzo lubimy to robić. Wyślijcie nam swoją ulubioną ikonkę.
2: To jest w ogóle niesamowite, bo jak pytamy was codziennie o coś, z czego później piszemy piosenkę, to i tak jest nam już bardzo trudno. I więc uznaliśmy chyba, że w ogóle jeszcze warto sobie utrudnić życie jeszcze bardziej.
1: Podnieść poprzeczkę, tak.
2: I napisać piosenkę z emotek. Nie mam pojęcia jeszcze, jak to zrobimy, ale zrobimy to, obiecujemy.
1: No, trzeba jakoś, słuchajcie, ryzykować, bo bez ryzyka to wiadomo, nie ma zabawy, więc dajcie znać. Messenger RMF Max, wyślijcie po prostu swoją ulubioną emotkę, tą, którą najczęściej być może wysyłacie, albo najbardziej wam się podoba, a my potem o tych emotkach ułożymy piosenkę i zagramy ją w RMF Max i wam też wyślemy oczywiście.
2: Na jak? Messenger RMF Max, tam się komunikujemy cały czas, a tym razem prosimy o ulubione emotki.
0: RMF Max.

0: hity na maksa. RMF Max.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK, Wiz Khalifa. Dobra zabawa. Z czego oni tak się nabijają, cały czas nie wiem, ale może z tego sędziego.
1: Może z tego sędziego.
0: Na mundialu piękne rzeczy. Memosfera pęcznieje.
1: Tak, ja też w ogóle uważam, ponieważ nie jestem jakoś bardzo into piłka nożna, to uważam, że jednak poznawanie mundialu przez memy to jest fantastyczna metoda na to, żeby być na bieżąco, a jednocześnie nie zyskiwać zbyt dużej ilości wiedzy w tym temacie.
0: Szybki kontekst dla tych, których piłka nie jara. Sędziowie na tym mundialu muszą opowiedzieć całemu stadionowi przez mikrofon swoją decyzję po wideoweryfikacji. I to czasem brzmi strasznie śmiesznie, a twórcy internetowi mają lekkie używanie na tym. Posłuchajcie tego.
2: After view, number 10, far away, cover his mouth, decision is red card.
1: Tak brzmi czerwona kartka na mundialu.
0: Piękne rzeczy, to brzmi jak porządny rave, a wiesz,

0: pory, o których rozgrywane są te mecze, jednak zobowiązuje, tak? Trzecia w nocy, łupiemy.
1: Łupiemy. I my też w RMF Max łupiemy, to jest kanał nadawczy, bądźcie blisko. Tutaj nie tylko ważne wiadomości, ale też bangery.
0: Max. Decision is banger.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Dom przy plaży, o tym chyba każdy marzy. Wraca do nas szwedzka ekipa, ich słoneczna nowość na wakacje, Jubel. Czekają na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hop Benz. Polecam wam ten beat i czekam na głosy pod rmfmax.pl.
5: Hop Benz Extra.
3: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.
6: Reklama.
3: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
7: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
9: No to w czym problem?
8: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
9: No i?
8: No i obawiam się, że nie zdąży.
9: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
10: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Bilety dosłownie leżą na ulicy i są do wzięcia. Pojedź na Fire Festival do Chorzowa. Na żywo DJ Snake, Alan Walker, BDOS 2115 i wielu innych. Zdobądź wskazówki i znajdź podwójne zaproszenie na Fire Festival. 26 czerwca jesteśmy w Katowicach. Szukaj podpowiedzi na naszych socialach i na antenie RMF Max.
11: Wygraj bilety i baw się na Fire Festival w Chorzowie od 28 do 30 sierpnia. No to Fire!
12: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
13: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
14: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
15: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
17: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
18: Barbara, łatwa kasa?
19: Marian, zawsze.
18: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
19: Sprytnie.
18: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert dalej masz.
21: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl.
22: I po reklamie.

0: Rita Ora zabiera nas gdziekolwiek i to też jest okej. Okay. My was teraz zabieramy na mundial i do ważnych wiadomości sportowych, bo to jest ten czas.
1: Mistrzowski flash sportowy. To już czas ostatecznych rozstrzygnięć fazy grupowej. Emocje już sięgają zenitu.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: To jest mistrzowski flesz sportowy, Maciek Borchulski, witam was ponownie. Dziś na piłkarskich mistrzostwach świata w Ameryce Północnej zostaną rozegrane ostatnie mecze w grupach D, E i F. Z nich pewnie awansu do 1/16 finału są na razie Amerykanie i Niemcy. Spotkania o honor czekają natomiast Turcję i Tunezję. Turcja to jedno z większych rozczarowań fazy grupowej. W dwóch meczach nie zdobyli nawet bramki, choć strzałów oddali dotychczas 62, najwięcej spośród wszystkich drużyn uczestniczących w turnieju. Pewni awansu są za to Brazylijczycy, którzy wygrali ze Szkotami 3-0. Vinicius Junior z 4 bramkami podłącza się do walki o tytuł króla strzelców turnieju. Faza grupowa wyglądała dokładnie tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Bardzo trudny pierwszy mecz z Marokiem. Wierzę, że każdy z obecnych tu zawodników okaże się dla nas ogromnym wsparciem. Rozpoczyna się najważniejsza część turnieju. A dzisiejsze mecze startują o 22:00.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce. It's

0: smutna piosenka dla starszych ludzi, moim zdaniem. Lubię cię jak lato. Co to znaczy w praktyce? Przeanalizujmy to. Kiedy lubimy lato? Do 30.
1: Tak. No a teraz niestety już przespaliśmy ten moment, kiedy upału nie było. Będzie tylko goręcej, więc uważajcie na siebie, pijcie dużo wody, bo woda silna jest, woda statki unosi. I zostańcie z RMF Max, bo za chwilę prognoza pogody.
2: Reklama.
3: Pływamy, latamy, nie zwalniamy. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Odjechany, wodny tor przeszkód, beach bar, imprezy, plaża i wake park. Wypożyczalnia sprzętu, treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Przybywaj, pływaj i odpoczywaj. www.wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
3: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski Mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: poleca RMF Max.
1: Żuraw jest większy od bociana. Ma popielate ubarwienie, karminową głowę z białymi bokami i czarnym czołem. Przed laty był skryty, zasiedlając odludne tereny. Teraz jest bliżej człowieka. Jego przenikliwe spojrzenie niesie bardzo ważne przesłanie. Wysiadanie z tramwaju to nie wyścig. Zanim zrobisz pierwszy krok, zapuść żurawia. Spójrz w prawo, spójrz w lewo, wysiadaj bezpiecznie. Przypominają Tramwaje Śląskie SA i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by

0: trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice, Aleja Rozdzińskiego 204 zaprasza.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
1: A pranie też za ciebie wstawi?
2: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
1: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
2: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.
3: Wakacje na Chantorin? Tylko z kinem na poziomie. W każdy wakacyjny piątek i sobotę obejrzyj największe filmowe hity pod gwiazdami. Wjedź koleją na szczyt i przeżyj niezapomniany seans. Kino na poziomie. Chantoria. Lato pełne emocji. Poleca RMF Max.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
8: Śląsk 88 i 1 FM.
10: Bezchmurną i bardzo ciepłą noc prognozują na dzisiaj na Śląsku synoptycy. W Katowicach i w Tychach po zmroku możemy się spodziewać 16 stopni, w Zabrzu będzie to nawet 17 kresek. Wiatr również będzie, ale słaby, ciśnienie za to wysokie. Jutro prawdziwy upał na termometrach, w Katowicach i w Tychach 34 kreski. W Zabrzu może się nawet pojawić 35 stopni. Słońce nie odpuści przez cały dzień, nie spodziewamy się też żadnych opadów deszczu, wiatr będzie umiarkowany.

0: Taki romantyk. Somber w RMF Max. Porzućmy na chwilę ten romantyzm, bo teraz historia o włoskim kowboju bardzo silnym, bo miał napiętego bicka.
1: To prawda, to są emotki, które dostaliśmy od was. Wasze ulubione, z nich obiecaliśmy zrobić piosenkę, ona już leci. Jest dziwna, po prostu. Posłuchajcie.

0: Hity na maksa.
1: Ostatecznie uważam, że jednak całkiem dużo sensu ma ta piosenka.
2: Zaskakująco. Tak. Absolutnie nie wiem, jak do tego doszło. Nie planowaliśmy tego. Olivia Rodrigo, Drop Dead, teraz.

0: Tak, już niebawem. Możecie brzmieć wy na festiwalu Beats for Love, bo ten się zbliża i zaczyna już w najbliższą środę. Tam m.in. Calvin Harris i Rehab i mnóstwo innych gwiazd muzyki elektronicznej. Pierwsze wejściówki w RMF Max rozdajemy za chwilę, po godzinie 18, więc bądźcie blisko.
1: Nigdzie nie odchodźcie, bo nie wygracie, a jak nie wygracie, to smutno będzie.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
6: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
5: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
6: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
5: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-slask.pl.
7: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
8: Ty masz budujący pomysł, a Mazik dostarczy materiały budowlane na każdy dach i podłogę. Śląskie Centra Hurtowe Mazik zapraszają po wszystko, czego potrzeba przy budowie i remoncie. Gwarantujemy szeroki asortyment, fachowe doradztwo, promocje i najlepsze ceny. Obsługujemy całą aglomerację z punktów w Sosnowcu i Chorzowie. Więcej na mazik.pl.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
10: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
14: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
15: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: A ona była... A teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
19: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
7: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
4: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną. Z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
3: I po reklamie.

0: Najważniejsze informacje ze Śląska już teraz we Fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Na początek Świętochłowice, które szykują się do rozbudowy ulicy Katowickiej i ulicy Wojska Polskiego. Kluczowym elementem inwestycji będzie budowa tunelu pod czynną linią kolejową oraz centrum przesiadkowego Mijanka. To wszystko z rządowym dofinansowaniem na poziomie 25 milionów złotych.
1: To mogą być te antidotum na rozwiązanie problemów komunikacyjnych. Na pewno im więcej takiej infrastruktury będzie dostępnych dla mieszkańców całej metropolii, to na pewno tych korków będzie mniej. Natomiast podpisanie umowy wiąże się z tym, że możemy już przystąpić do tego ostatniego formalnego punktu, czyli ogłoszenia przetargu. Cóż, no, bierzemy się do roboty.
0: Mówił Daniel Beger, prezydent Świętochłowic.
2: Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: Kamienica przy placu oddziałów Młodzieży Powstańczej w Katowicach przejdzie kompleksową modernizację. Przetarg na wykonanie inwestycji już ruszył, a jaki jest zakres prac? To już pytanie do naszego reportera.
3: Zakres prac jest bardzo szeroki. W planach jest remont elewacji czy remont balkonów. Zaplanowano też kompleksowy remont dachu. Modernizacje przejdą też części wspólne budynku. Na remont czeka też klatka schodowa. Przebudowane zostaną instalacje gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne. W budynku wykonane zostaną również nowe przewody wentylacyjne. Wyremontowane będzie też podwórze i otoczenie budynku.
0: Informował Amadeusz Biurkowski. Członkowie Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy wykonali własnoręcznie karmniki, budki lęgowe oraz domki dla jeży. Wszystkie wzbogacą przestrzeń zabytkowego parku w Świerklańcu i stworzą bezpieczne schronienie dla wielu gatunków, mówi Mieczysław Koniak, autor pomysłu.
4: Mamy tutaj budki lęgowe, mamy karmniki, nawet buda dla jeża. Chodzi o to, że wszystkie są z materiałów odpadowych, czyli gdzieś była jakaś paleta, ktoś to porzucił, nam się wszystko przyda. Jedyne co, to tylko gwoździe, śrubki, co musimy dokupić z własnych funduszy. Ale organizacja nasza liczy obecnie gdzieś około 500 członków i jest właśnie zbiórka taka wśród naszych stowarzyszonych ludzi. No i przynoszą nam różne rzeczy, które wykorzystujemy.
0: Dodajmy jeszcze, że stowarzyszenie skupia kilkuset mieszkańców Dąbrowy Górniczej. A na koniec Katowice, które spieszą się z budową nowych ścieżek rowerowych. Miejski Zarząd Ulic i Mostów ogłosił kolejne przetargi na budowę nowych odcinków. To na przykład trasa rowerowa numer 602, ale też już jest coraz bliżej przebudowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Mieszka I i Tysiąclecia do Alei Bolesława Krzywoustego.
5: Tutaj mówimy o odcinku około 180 metrów drogi dla rowerów, przebudowy istniejących ciągów pieszych oraz wykonanie oznakowania. Na ten cel MZUM ma zaplanowane 400 tysięcy złotych i wykonawca będzie miał 60 dni na realizację tej inwestycji od momentu przekazania placu budowy. A więc jak widać, dzieje się sporo, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę rowerową.
0: Mówił Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach. I to wszystko w tym fleszu. Słuchacie RMF Max.
2: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
0: Specy od pogody mówią, że noc na Śląsku zapowiada się pogodnie, dosyć ciepło. Na termometrach w regionie po zmroku okolice 16, może 17 stopni. Będzie też bezchmurne niebo, nie będzie za to opadów, a wiatr nie będzie uciążliwy. Będzie należał raczej do tych słabych i będzie się rozpędzał maksymalnie do 20 km na godzinę. Piątek przyniesie prawdziwie letnie temperatury, nawet do 35 stopni, w tym najcieplejszym momencie dnia. Słońce będzie dominować, ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie i to wszystko bez deszczu.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
6: RMF. Ja wiem, że Beats for Love zaraz, ale jeszcze wcześniej pytanie do was. Co się zapisuje długopisem?
7: Ja zapisuję, co mam do zrobienia długopisem, bo jak...
6: Ja też.
7: Tak?
6: Ja... Wszystko inne... Telefon, komputer, wiadomo, ale są po prostu rzeczy, do których odruchowo biorę długopis. Dajcie znać, co wy zapisujecie długopisem. Siwek Borycka, jesteśmy z wami.
7: A wy piszcie na messenger.

0: Symphony od Clean Bandit i Zary Larsson.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Tak was trochę z zaskoczeniem zapytaliśmy o to, co zapisujecie długopisem, bo my z Michałem to w zasadzie wyszło, że tak samo. Tylko lista rzeczy do zrobienia, bo się je przyjemnie potem wykreśla, a wszystko inne zapisujemy w telefonie. Ale pojawiły się ciekawe propozycje na naszym messengerze RMF Max, na przykład miłosne liściki do męża i takie urocze liściki do synów. Fajne.
3: Ania, no weź przestań.
2: Estaj, słodko.
3: Nie bądź taka słodziutka.
0: Ale Bartek napisał z kolei, że on wypisuje mandaty długopisem, ale tylko jak musi. I przycisnęliśmy Bartka specjalnie dla was, gdzie tak trzeba dzisiaj uważać i gdzie dzisiaj wypisuje. I mówi, że w całym powiecie bielskim trzeba uważać na niego.
2: Ale jak go pocisnęliśmy jeszcze bardziej, to napisał, że na ulicy Andersa Partyzantów i Bistrzańskiej w Bielsku. Więc jak ktoś gdzieś tam w Beskidzie Żywieckim,
0: nie ma za
2: to
0: co,
2: uważajcie.
0: Przesłuchaliśmy policjanta.
2: Tak jest. To tymczasem w RMF Max, w kanale nadawczym Banger za Bangerem i nowości Trips razem z Mikolasem Józefem, więc to jest kolejne pojednanie polsko-czeskie. Trips w ogóle, słuchajcie, jest jednym z najpopularniejszych artystów zagranicznych w Czechach teraz.
0: Co to się porobiło?
2: Co
0: zobacz,
2: to takie,
0: nie? Nie wiedziałem nawet. A proszę bardzo, właśnie Mikolas i Trips w numerze Hard to be Humble przed wami.

Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.

0: Moving to the Sun, to Hugel i doskonała propozycja na lato, ale tam jest tempo, ale tam jest energia, bardzo mi się to podoba. I taką też energię i tempo mamy wam do zaproponowania, tylko na żywo, drodzy państwo.
1: Tak jest, Beats for Love, festiwal w czeskiej Ostrawie. Zaczyna się już w środę, 4 dni najlepszych elektronicznych brzmień. Calvin Harris między innymi, ale też Rehab, Marshmello czy Dimitri Vegas.

0: Teraz doskonale znani z anteny RMF Max, ale to będzie impreza.
1: A wy nas znacie, żeby zawalczyć o te wejściówki, trzeba coś zrobić i dzisiaj waszym zadaniem jest po prostu zabitboxować. A co? Posłuchajcie. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. No właśnie to, absolutny klasyk Calvina Harrisa, Summer. Lato zaczęło się parę dni temu. No to, drodzy państwo, tak,
0: to jest moment, żeby zabitboxować. No może być tu, to może być śpiew, cokolwiek. Głosówki na Messengerze RMF Max, podwójne wejściówki na Beats for Love, festiwal, który startuje już w środę w Ostrawie, są do zgarnięcia.
1: Co robimy? Beatboxujemy, tagujemy, cokolwiek umiecie zrobić, byleby głosówka dotarła na nasz Messenger i nas przekonała. Calvin Harris i Summer to wasze zadanie.
0: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Już w najbliższy czwartek, super czwartek w outlecie Faktory. Wyjątkowe promocje i ceny, które kuszą w markach takich jak Adidas, Puma, Tefal, Levi's. Tylko w ostatni czwartek miesiąca, tylko w Faktory. Nie możecie zabraknąć.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: Hulu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
16: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
20: i po reklamie.

0: Kungs i Galaxy w RMF Max. Wakajki u nas już trwają, chociaż oficjalnie zaczną się jutro i trwa też mundial, z którym jesteśmy na bieżąco.
1: Cały czas tętno pulsu, mierzymy je i podajemy. W mistrzowskich fleszach sportowych jeden z nich już teraz.
2: Mistrzowski flesz sportowy Maciek Borchulski, zapraszam. Choć jest tu wyraźny faworyt, to jednak spotkanie Niemcy kontra Ekwador jest hitem dzisiejszego wieczoru podczas mundialowych zmagań. Drużyna pod wodzą Juliana Nagelsmana strzeliła już na mundialu 9 bramek, a wieczorem spróbują dołożyć kolejne. Zwłaszcza, że poza gwiazdami mają swoich nieoczywistych bohaterów.
3: To Denis Undaf w dwóch meczach mundialu spędził na murawie 56 minut, strzelił 3 bramki, zanotował 2 asysty. 2 gole wbił na przykład w Wybrzeżu Kości Słoniowej, a Niemcy wygrali to spotkanie 2-1. Zdaniem niemieckich mediów z Ekwadorem 29-letni piłkarz zagra już od początku. Pytanie, czy takie rozwiązanie mu posłuży. Na razie Undaf jest jedną z gwiazd mundialu, a to przecież Wirtz, Havertz czy Musiala mieli grać pierwsze skrzypce.
2: Niemcy-Ekwador o 22:00, podobnie jak pojedynek Curaçao o Wybrzeże Kości Słoniowej. Dodajmy może, że na mundialu dotychczas rozegrano 54 ze 104 meczów. Turniej zatem mamy na półmetku.

0: Robimy smaka. The Weekend już dzisiaj, chociaż weekend i to pierwszy wakacyjny, zacznie się jutro. Save Your Tears za nami w RMF Max. Robimy też smaka na festiwal Beats for Love, bo ten zaczyna się już w środę i mamy bilety.
1: Tak jest!
0: Jej!
1: Się mnie coś tak ścięło, kawunie muszę strzelić.
0: Strzelaj kawunie.
1: Jeszcze trzeba do jutra wytrzymać.
0: Musisz mieć energię, bo za chwilę finał zabawy.
1: Tak.
0: Trzeba było beatboxować Calvina Harrisa. Zobaczymy, jak wam poszło. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Uwaga, komunikat. Od 29 czerwca 2026 roku w części Śródmieścia Katowic zacznie funkcjonować strefa czystego transportu. Ograniczona wjazd najstarszych i najmniej ekologicznych pojazdów, oferując jednocześnie szerokie wyłączenia dla mieszkańców Katowic oraz całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Sprawdź zasady i przygotuj się na zmianę. Wejdź na katowice.eu/SCT.
3: Hej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Uwaga! Leci w górę!
8: Uwaga! Leci w dół!
4: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hop Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
9: Sponsorem listy Hop Dance jest Disco Plex A4, organizator festiwalu z okazji 30-lecia klubu. Już 18 lipca.
10: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu w Polsce. To aż 300 powodów do radości. Powód numer 12. Chcesz chociaż na 2 minuty zagłuszyć hałas swoich dzieci. Nasz blender ci w tym pomoże. Wpadnij do naszego nowego sklepu w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
11: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Zapytaj o specjalny rabat dla grup zawodowych i zyskaj do 20 tysięcy zł w salonach grupy Pietrzak.
13: Tato, co to za pan?
14: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
13: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
14: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
13: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
14: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
13: To z Tauronem.
14: Jasne, że tak.
15: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
19: Ty masz budujący pomysł, a Mazik dostarczy materiały budowlane na każdy dach i podłogę. Śląskie Centra Hurtowe Mazik zapraszają po wszystko, czego potrzeba przy budowie i remoncie. Gwarantujemy szeroki asortyment, fachowe doradztwo, promocje i najlepsze ceny. Obsługujemy całą aglomerację z punktów w Sosnowcu i Chorzowie. Więcej na mazik.pl.
20: I po reklamie.

Specy od pogody mówią, że noc na Śląsku zapowiada się pogodnie, dosyć ciepło. Na termometrach w regionie po zmroku okolice 16, może 17 stopni. Będzie też bezchmurne niebo, nie będzie za to opadów, a wiatr nie będzie uciążliwy. Będzie należał raczej do tych słabych i będzie się rozpędzał maksymalnie do 20 km na godzinę. Piątek przyniesie prawdziwie letnie temperatury, nawet do 35 stopni. W tym najcieplejszym momencie dnia słońce będzie dominować, ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie i to wszystko bez deszczu.

0: Katy Perry już się szykuje na Friday Night w RMF Max. No to przyszedł ten moment, żeby rozdać karnety na Beats for Love, festiwal w czeskiej Ostrawie, który startuje już w środę, a tam właśnie w środę, między innymi Calvin Harris. No i zadanie na dzisiaj polegało na tym, żeby zabeatboxować, bo to w końcu Beats for Love numer Summer Calvina Harrisa.
1: Filip, powiedz, jesteś profesjonalnym beatboxerem?
2: Nie jestem profesjonalnym beatboxerem, tylko sobie tak od czasu do czasu dla jaj ze znajomymi zabitboxuję i...
1: Rozumiem. I tak Nie, bo brzmiało jak profesjonalny.
0: Nawet tak, mamy...
2: No, dziękuję bardzo.
0: Mamy porównanie z oryginałem, słuchaj.
2: Tak. Do mnie zadzwonili jednak.
1: Filip, czy jesteś gotowy, że tak powiem, zmierzyć się i twoje nagranie, które nam dostarczyłeś, z oryginałem stworzonym przez legendę Calvina Harrisa?
2: No pewnie, dawaj. No,
1: posłuchajmy tego razem, dobra?
2: No.
1: Ale na pewno jesteś gotowy.
2: Tak, jestem gotowy, no.
1: Dobra, to jazda. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. And I met you in the summer. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.
0: No słuchaj, Filip, scena Beats for Love powinna należeć do ciebie, ale póki co to wiesz, możesz pojechać na takie rozeznanie, żeby zobaczyć, co tam się dzieje i w ogóle, ale takie małe zadanie jeszcze mamy dla ciebie. W sumie to taka formalność.
2: Jakie?
0: Co?
2: Jakie macie zadanie dla mnie?
0: Bo słuchaj, spojrzeliśmy sobie w ten czeski rozkład jazdy i instrukcję obsługi tego festiwalu.
1: My dostaliśmy taką instrukcję obsługi po czesku i pomyśleliśmy, że musimy sprawdzić, czy ty jesteś na nią gotowy, bo też ją dostaniesz, więc tak. Testujemy twoją wiedzę. Przedstawiamy ci cytaty z tej instrukcji.
0: Wymeńte si prawu, a lewu po nożku. Czy to znaczy A. Zostaw plecak w depozycie, B. Zamień prawą z lewą skarpetką, czy C. Wymień karnet na opaskę?
2: Wymień karnet na opaskę.
0: No nie, zamień prawą na lewą skarpetkę.
1: Ajajajaj. Nie, bo, słuchaj Filip, bo jak źle odpowiesz na wszystkie pytania, to masz obowiązkowo korepetycję z czeskiego, zanim pojedziesz, tak. Dobra?
0: Drugie pytanie. Dobra. Opeczone bagety są wedruchem stanu. To znaczy, że A. Policja stoi za drugim zakrętem. B. Zapiekanki są w drugim namiocie. Czy C. Banknoty wymień na żetony. Opeczone bagety są wedruchem stanu.
2: To policja, ale... No powiedzmy, że ta druga odpowiedź.
0: Tak! To są zapiekanki! Dokładnie. I ostatnie takie na szybko. Calvin Harris chraje na chlawnim podium. Czy to znaczy, że Calvin Harris charuje w pocie czoła? Czy daje czadu? Czy gra na głównej scenie?
2: Jeszcze raz mogę odpowiedzieć?
0: Calvin Harris chraje na chlawnim podium. Czy to znaczy, że charuje w pocie czoła, daje czadu, czy gra na głównej scenie?
2: Gra na głównej scenie.
0: Tak jest!
1: Tak jest!
2: Nie musisz! Hity
1: na maksa. Nie musisz iść na korepetycję z czeskiego, możesz jechać prosto na festiwal.
2: Po prostu pierwszym się zestresowałem, dlatego tak.
0: No właśnie, to dokładnie tak jest. Filip, jedziesz na Beats for Love, baw się dobrze.

0: Hity na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Liwka i Fukaj. To Enklawa, projekt Enklawa w RMF Max. I tak sobie kończymy już godzinę 18, ale za chwilę ważne wiadomości we Fleszu, a potem do zgarnięcia wejściówki na Oshi All Star Festival. Ale dzisiaj rozdajemy, no?
1: Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Aloha lato! Wskakuj do parku wodnego w Krakowie. Czekają na Ciebie baseny, zjeżdżalnie, zewnętrzna plaża z wodnym placem zabaw i mnóstwo rodzinnej zabawy dla małych i dużych. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata. Hawajski klimat znajdziesz właśnie tutaj. Kup bilet na www.parkwodny.pl. Zostajesz w Krakowie na dłużej? Zarezerwuj pobyt w hotelu Swing tuż obok parku wodnego na www.hotelswing.pl. Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
7: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
6: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
7: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
6: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-sask.pl.
8: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
9: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszkloną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wiemy, co jest ekstra.
14: Co tego się słucha?
15: Co jest hitem?
16: To ma potencjał.
13: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
17: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
18: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
18: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Najważniejsze informacje z naszego regionu już teraz we Fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Kąpielisko będzie czynne, ale tylko trochę. Od soboty w Parku Miejskim w Bytomiu mieszkańcy będą mogli korzystać z basenu dla niepływających i z brodzika. I to na razie tyle, bo ze względu na awarię basen głęboki będzie nieczynny do odwołania.
14: W ubiegłym tygodniu już podczas przygotowań do otwarcia kąpieliska odkrytego w Bytomiu uszkodzeniu uległa niecka basenu dla pływających. W związku z awarią powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wyłączył czasowo z użytkowania niecka. Do tego czasu mieszkańcy nie będą mogli korzystać z basenu dla pływających na terenie kąpieliska odkrytego w Parku Miejskim. Jako rekompensatę za brak możliwości korzystania z niecki basenu dla pływających, Ośrodek Sportu i Rekreacji zaproponował niższy cennik i możliwość korzystania z pływalni krytej, która będzie dostępna przez całe lato.
1: Mówiła Małgorzata Węgiel-Wnuk z bytomskiego ratusza.
15: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Z kolei na kąpielisku Fala w Parku Śląskim też startuje sezon letni i wszystko wskazuje na to, że tu kłopotów nie będzie. A co będzie? Wiadomo, sztuczna fala i zjeżdżalnie i nowe atrakcje.
16: W tym roku planowane są rozmaite aktywności. Będą zajęcia sportowe prowadzone na fali. Nie zabraknie piana party dla najmłodszych oraz licznych animacji. O szczegółach będziemy informować na bieżąco w mediach społecznościowych, także zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, a także Facebooka.
19: Powiedziałaś o tych atrakcjach, one są rzeczywiście bardzo ciekawe, a z których warto skorzystać tak najbardziej?
16: Przede wszystkim zjeżdżalnie. Mamy do dyspozycji zjeżdżalnię pontonową, również zjeżdżalnię speed, na której można bić rekordy prędkości.
1: Mówiła Aneta Miller, rzeczniczka prasowa Parku Śląskiego. Od tego sezonu bilet na falę można też kupić online. Uczniowie szkoły podstawowej nr 11 w Rudzie Śląskiej mogą już korzystać z nowej ekopracowni Zagroda Motyli. Więcej na ten temat w relacji naszego reportera posłuchajcie.
20: Kluczową rolę w koncepcji Zagrody Motyli odgrywa świat owadów zapylających, które stały się pretekstem do szerokiego poznania ekologii i bioróżnorodności. W ramach inwestycji powstały m.in. altanki z ławostołami, gdzie prowadzone będą lekcje i warsztaty, ale też miejsca do pomiarów pogody i obserwacji zjawisk atmosferycznych, czy kolorowy motyl sensoryczny stymulujący rozwój zmysłów. Pracownia została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
1: Informował Amadeusz Biurkowski. I na koniec śląska policja zatrzymała 13 osób w ramach akcji przeciw zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się czerpaniem korzyści z prostytucji. Operacja odbyła się na terenie województwa śląskiego i jest efektem blisko dwuletniego śledztwa. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 150 tysięcy złotych w gotówce, narkotyki i niebezpieczne przedmioty. Sprawa jest ciągle jeszcze rozwojowa.
15: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
1: Jeżeli dzisiaj w nocy ktoś na Śląsku wstanie i powie ojej jak gorąco, to niech poczeka na poranek, bo wtedy dopiero się zacznie. Synoptycy mówią, że po nocy, podczas której zobaczymy 16 stopni na termometrach, przyjdzie piątek z naprawdę letnią temperaturą. W tym najcieplejszym momencie dnia na Śląsku zobaczymy nawet 34 albo i 35 stopni. Specy od pogody mówią, że opadów deszczu nie będzie, będzie za to wiatr. Na szczęście umiarkowany, chwilami trochę silniejszy.
21: Ile tu się dzieje? Słuchajcie, puścimy parę piosenek, żeby wyluzować trochę, ale już ostrzegamy, że za chwilę rozdajemy kolejne bilety na kolejny festiwal, więc jak ktoś ma nastrój na zabawę, to zostańcie z nami.
0: To jest kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka, a to Zokaria.

0: O, taki bromance. Nic nie robiliśmy, a wyszło tak super. Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max, a tu się zbliża już ten weekend Ozzy All Stars Festival we Warszawie. Na stadionie Legii tam m.in. BDS, Bambi, Sobel, Yankee Gino, no mnóstwo fantastycznych polskich raperów, zresztą jak sama nazwa wskazuje, All Stars. No więc przyszła pora, żeby ostatnie dwie wejściówki, jakie mamy, przekazać w wasze ręce.
1: Więc po raz kolejny wracamy do zabawy państwa, miasta...
0: Państwa ciasta.
1: Państwa miasta z twistem, czyli państwa ciasta, raper Mebel.
0: Zgadza się.
1: Takie cztery kategorie, na jaką literę, to zaraz się dowiemy.
0: Wczoraj
1: bo dzisiaj
0: odliczałam.
1: Ja odliczam.
0: Tak, tak, ty dzisiaj to odliczasz, no.
1: X, Y, Z.
0: Stop.
1: Ty.
0: Na ty?
1: Ty.
0: No to na ty. Państwo, ciasto, raper Mebel na Messenger RMF Max. Ślij teraz, potem zadzwonimy. No i trzeba będzie o te bilety jeszcze tak skromnie, ale jednak powalczyć.
1: Litera ty.
0: Ty.
1: Ty. Jak ten festiwal jest zarąbisty.

Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.

0: Uwaga! Super promocja wtedy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Sinclair, Kajsa. Drodzy Państwo, my doskonale wiemy, jak zrobić wakacyjną atmosferę i zamierzamy to też jutro zrobić w Wadowicach. Dokładnie osobą Justyny Boryckiej obecnej tutaj.
1: Tak, będę w Wadowicach razem z Wami witać lato i otwierać wakacje, bo lato na maksa w Wadowicach właśnie jutro. Będzie Mortal, będzie Grzegorz Chyży, będzie DJ set naszej Oli Bieniarz, więc Wy też bądźcie, bo chciałabym powiedzieć, że w ubiegłym roku absolutny rekord padł lata na maksa, kiedy grały modelki właśnie
0: naprawdę?
1: W Wadowicach.
0: A jakiego rodzaju to był rekord?
1: W sensie, że najwięcej ludzi na maksa było tam. Właśnie w Wadowicach, na modelkach.
0: Ale teraz wyjechałaś ludziom na ambicje.
1: No i teraz trzeba przyjechać
0: teraz
1: do Wadowic.
0: Trzeba przyjechać.
1: Kremówkę zjeść. No i posłuchać Mortala Grzegorza Chyżego i otworzyć z nami wakacje totalnie za free, bo to jest koncert bezbiletowany.
0: Za darmo jest,
1: za darmo
0: to chciała
1: jest.
0: Powiedzieć.
1: Tak jest, więc bądźcie, ja tam będę, będziemy też na żywo dawać się znać oczywiście, jak tam się dzieje w RMF Max, więc bądźcie, lato na maksa już jutro.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Dom przy plaży, o tym chyba każdy marzy. Wraca do nas szwedzka ekipa, ich słoneczna nowość na wakacje. Jubel, czekają na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hop Benz. Polecam wam ten beat i czekam na głosy pod rmfmax.pl.
3: Hop Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
10: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Już od 3 do 5 lipca Polska Siatkówka i Miasto Gliwice zapraszają do Pre-Zero Areny Gliwice na 3

0: 32. Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce o Puchar Kinder Joy of Moving. Emocje, sportowa pasja i niesamowita atmosfera. Czekamy na Was. Wstęp wolny. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.

0: Another i Talk to You w RMF Max. To kolejny numer z cudownym klimatem. Serwujemy wam taki klimacik z wieczora i przy okazji jeszcze rozdajemy wejściówki na OSI All Star Festival już w ten weekend na Stadionie Legii.
1: Tak jest. I tam oczywiście cała śmietanka raperska polska, bo będzie i Bambi, i BDOS, i Sobel, i mnóstwo innych gwiazd, które super będzie zobaczyć. I Mateusz też już przebiera nóżkami, zgadza się? Mateusz, jesteś. Mateusz, no to szybko jeszcze państwa ciasta na te. Do wymienienia było państwo, ciasto, raper i mebel. Co wymieniłeś?
2: Wymieniłem, ojej, przypomnijcie, Tanzania.
1: No.
2: Co tam dalej było? Jejku.
1: Tartę dałeś.
2: Tanzania, tarta, raper Tetris i taboret.
1: Pięknie. No i właśnie o to chodziło. To było pierwsze zadanie, ale teraz, żeby wejściówki mogły polecieć do ciebie, to trzeba się jeszcze będzie wykazać raperskimi umiejętnościami. Podamy ci wersy artystów, którzy pojawią się na OSI All Star Festival. Nie musisz rymować ich piosenkami. Wystarczy po prostu, że dokleisz do tego jakiś wers, który będzie się rymował, ale on jest zupełnie dowolny. Puść wodze fantazji.
0: Co najmniej trzy wersy musisz skutecznie dorymować. Czas startuje po tym, jak Justyna skończy podawać pierwszy wers. Gotowy?
2: Gotowy.
0: No to jazda.
1: Wcale nie przeszkadza mi jej głos.
2: Chciałbym przetrzymać jej włos.
1: Robię same durne rzeczy, radio, TV i gazety.
2: Spróbujmy dalej, pas.
1: Nie spłonie ostatni las.
2: Przyjdzie w końcu na to czas.
1: Mój sufit poza granicami tego kraju.
2: Dawaj. Możemy dalej?
0: Taki mały ja, taki wielki świat? Nie, no. Mateusz.
1: Nie, no podobnie jakby były dwa czy trzy.
0: Mateusz. No były dwa.
1: No były dwa. Faktycznie.
0: Słyszysz tą ciszę? To jest cisza i smutek.
2: Duży smutek, jasne.
1: No cóż, Mateusz, no, ale jakby co, to jeszcze te bilety są dostępne, więc mam nadzieję, że i tak się zobaczymy na OSI All Star. I nie poddawaj się.
2: Dobra, jasne.
1: Bo my dużo różnych rzeczy rozdajemy, więc mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy ponownie, dobra?

0: Zupełnie niespodziewanie zabawa z rymami okazała się chyba jedną z najtrudniejszych w historii tego radia.
1: Tak. Będziemy musieli to przemyśleć, słuchajcie, bo...
0: Ja mam wrażenie, że nawet sam Eminem, gdyby został tu wpuszczony na antenę, to by nie dał rady.
1: Dokładnie. No jest to stresujące, wiemy o tym, ale słuchajcie, no i tak była to piękna przygoda.
0: Max. A propos stresu i wielkich wyzwań, mundial cały czas trwa, mistrzowski flesz sportowy, sprawdzamy, co tam się dzieje.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Mistrzowski flesz sportowy Maciek Borchulski, zapraszam Was ponownie. Gliwice dziś znów, już drugi dzień z rzędu, będą opanowane przez fanów siatkówki, a wszystko za sprawą meczu naszej kadry. Polscy siatkarze o 20 w Prezero Arenie w kolejnym meczu Ligi Narodów zagrają z Turcją. Wczoraj biało-czerwoni pokonali 3-2 Belgię, no ale ten mecz to były prawdziwe ciężary. Czy dziś też tak będzie? To już pytanie do Wojtka Marczyka.
4: To może być bardzo podobny mecz. Turcy w tym sezonie Ligi Narodów sprawili już niespodzianki, zresztą tak samo jak Belgowie. Reprezentacja znad Bosforu pokonała m.in. Francję, ale gładko przegrała z Włochami czy USA. Jest to więc drużyna bardzo niestabilna, ale dziś zagra bez presji.
5: Ta presja będzie dla nas jako na faworytach i my musimy być przygotowani.
4: Mówił kapitan naszej kadry Aleksander Śliwka.
3: A początek o 20. A dziś późno wieczorem też oczywiście mundialowe emocje. Turniej mamy na półmetku, a w fazie pucharowej zameldowało się już 13 zespołów.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w

0: Sad Girls to Bibi Rexha i David Guetta w RMF Max. Za chwilę ważne wiadomości pogodowe, ostrzeżenia przed upałem. No nie chcą się zmienić. Cały czas obowiązują.
1: Niestety, cała Polska w alertach, tak grzmią nagłówki w portalach informacyjnych. Także grzmimy i my.
0: Grzmimy więc.
1: Grzmijmy. RMF Max. Prognoza zaraz.
2: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Katowicach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Katowicach, ulica Dąbrówki 10.
6: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
7: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: lipca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski Mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
5: Są tacy, którzy dbają o fryzurę, uwielbiają być podziwiani i zawsze chodzą własnymi ścieżkami. Brzmi znajomo? Spokojnie, mówimy o kotach. Już 27 czerwca od 12 do 18 Centrum Handlowe Auchan Gliwice zaprasza na pokaz kotów rasowych, prezentację ras, konkursy z nagrodami i wybór najpiękniejszego mruczka. Więcej na auchangliwice.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: Jeżeli dzisiaj w nocy ktoś na Śląsku wstanie i powie ojej, jak gorąco, to niech poczeka na poranek, bo wtedy dopiero się zacznie. Synoptycy mówią, że po nocy, podczas której zobaczymy 16 stopni na termometrach, przyjdzie piątek z naprawdę letnią temperaturą. W tym najcieplejszym momencie dnia na Śląsku zobaczymy nawet 34 albo i 35 stopni. Specy od pogody mówią, że opadów deszczu nie będzie, będzie za to wiatr. Na szczęście umiarkowany, chwilami trochę silniejszy.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: Swedish House Mafia i Wait So Long za nami w RMF Max, a my mamy potwierdzenie, że te bilety na Oshi All Star, których Mateusz dzisiaj niestety nie wygrał, to przechodzą na jutro i będzie można je zgarnąć.
1: Ale jaja.
0: Filip Rozda.
1: Jutro wpada tutaj Filip, kanał nadawczy i... Uwaga, jutro o 17:00 zaczyna się oficjalnie lato w RMF Max. Warto nas słuchać jutro właśnie, nie że po południu, cały dzień.
0: Cały dzień, tak. A tymczasem. My za dzisiaj już dziękujemy. Siwek i Borycka, do usłyszenia. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę graba i najlepsza dziesiątka listy Hotbands.
2: Tu RMF Max na Śląsku, Piotr Kniwat. Dobry wieczór, dzień dobry. To dzisiaj o dwóch festiwalach będzie. Najpierw wspomnimy wam, że na koniec sierpnia mamy Fire Festival, tak, tak, wzmocniony 28, 29 i 30 sierpnia. Promenada Superauto Stadionu Śląskiego. Duża ilość artystów, piękna muzyka, będzie Alan Walker. Będzie generalnie na bieżąco będziemy was informować, ilu tu artystów pojawi się, bo naprawdę w Chorzowie będzie ich całe mnóstwo. Bądźcie czujni także na naszych social mediach. Słuchajcie RMF Max na Śląsku, bo bilety także na Fire Festival będą do wygrania. No i teraz międzynarodowo wybieramy się do Czech, do Ostrawy. 1, 2, 3, 4 lipca, już bliżej, następny weekend. W Ostrawie odbywa się Beats for Love. No i tutaj znajdziecie wszystko dla siebie. Najlepszych DJ-ów na świecie, mnóstwo muzyki różnorodnej. No i generalnie line-up jest bardzo, bardzo szalony. Calvin Harris, Dimitri Vegas, Like Mike, Marshmello i wielu, wielu innych. Także mamy bilety do Ostrawy na Beats for Love. Bądźcie czujni przy RMF Max na Śląsku.
3: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski Mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
7: Szukasz mieszkania w samym centrum Katowic, które naprawdę robi wrażenie? Z przeszklaną loggią, dostępem do tarasu widokowego na 36 piętrze oraz dopracowanymi strefami mieszkańców i recepcją? Deweloper Atal prezentuje inwestycje Atal Olimpijska. Czekają tu gotowe, wykończone pod klucz mieszkania, do których wprowadzisz się od razu. Odbierz swój rabat nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Szczegóły na atalolimpijska.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
9: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
10: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
9: Możemy go zobaczyć?
10: Tak, w Orientarium Załódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
9: Chcę zobaczyć wszystko!
10: Orientarium Załódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
5: Już od 3 do 5 lipca polska siatkówka i miasto Gliwice zapraszają do PreZero Areny Gliwice na 32 wielki finał ogólnopolskich mistrzostw w mini siatkówce o puchar Kinder Joy of Movie. Emocje, sportowa pasja i niesamowita atmosfera. Czekamy na was. Wstęp wolny. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
3: I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Warchulski, witam Was ponownie. Dziś przed północą na mundialu mamy dwa pojedynki. Curaçao spróbuje coś ugrać z zawsze niebezpiecznym wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ekwadorczycy postarają się zaprezentować jak najlepiej na tle Niemców. Kto w tym meczu jest jednak w roli faworyta? Chyba nikt nie ma wątpliwości. Niemcy to kadra z długą ławką, z której można by zmontować na mundialu nawet spokojnie dwie jedenastki. Tak się nie da. No ale...
2: W reprezentacji Niemiec trener ma jednak wybór i dzięki temu duży komfort pracy. To świetny zespół, pełen piłkarzy z charakterem. Łatwo się z nimi pracuje. Mam nadzieję, że z łatwością będziemy stawiać kolejne kroki na turnieju, podkreślał trener Julian Nagelsmann.
1: A to był Patryk Serwański. Początek tego meczu o 22 po północy. Wybór też jest. Japonia, Szwecja, Tunezja, Holandia. Te mecze zaczynają się o 1:00.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: No i jesteśmy już prawie na wakacjach. Szkoła skończona, jeszcze tylko odebrać świadectwa i impreza. No to witajcie już prawie na wakacjach. Przemek Grabowski z wami wieczorowo w RMF Max. Sprawdzimy, co się będzie działo w wakacje. Czego będziemy słuchać? Mam dla was fajne nowości. 10 najlepszych kawałków, a zestawienie otwiera dzisiaj Justin Bieber plus Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

0: Dobry numer, taki akurat na chłodzenie, na te temperatury, ale będzie jeszcze cieplej, trzeba się szykować. Trzeba się chować tak nawet trochę. Gracie Abrams śpiewa i czeka na wasze głosy, także dzisiaj wieczorem pod rmfmax.pl. Będzie Alok i David Guetta, wróci także ekipa Chainsmokers, a na 9 nasza Roxy plus White. Tak energetycznie, chciałam ciebie więcej.
1: Sponsorem listy Hop Bands jest właściciel klubu Disco Plexa 4, organizator Birthday Festival 30.
2: Sponsorem programu Hop Bands jest Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, www.erste.pl.

Pozycję na hit tego lata, David Guetta i Alok już w zestawieniu listy Hot Bands, Run, Run, River. Będziemy tańczyć to na pewno, teraz czekają na jedynkę. Głosujcie pod rmfmax.pl. Może już jutro, tak na starcie oficjalnie, wakacyjnie na miejscu pierwszym, startują na miejscu ósmym. Teraz też imprezowicze, klubowicze, rozpędzeni Joy Smokers i Ellie Oaks. Nasza propozycja w RMF Max Echo.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SP.

No sorry, papi, dzisiaj nie będzie miejsca pierwszego, ale gratulacje, no bo są w dziesiątce, są na miejscu siódmym. To topiki Becky G mogą być wyżej na starcie wakacji oficjalnie jutro. rmfmax.pl, zostańcie z nami za chwilę na ten ciepły wieczór, tak to się zapowiada, ale Farben, Body Talk, wróci też Robin Schulz w nowości na wakacje.

0: Sponsorem programu Hop Benz jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Sponsorem listy Hop Benz jest właściciel klubu Disco Plexa 4. Organizator Birthday Festival 30.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Płacę podatki za tę starą halę po warsztatach, a tam tylko wieje nudą. Zero pomysłu.
5: No to przestań produkować nudę. Zrób tam ściankę wspinaczkową, stylową kawiarnię albo kręgielnię. Śląsk potrzebuje miejsc do relaksu.
4: Łatwo powiedzieć. Skąd na to wziąć?
5: Ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dają unijne dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Dostaniesz minimum 1 000 000 zł na przemysł czasu wolnego.
4: Oho, to kończę kawę i patrzę na scp-sask.pl.
6: Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Tak, te lepsze czasy przed nami. Jutro oficjalnie zaczynamy wakacje. Robin Schulz i jego słoneczna propozycja na liście Hot Bands, Better Times. Czeka na wasze głosy także dzisiaj czwartkowo pod rmfmax.pl. My jutro wakacje oficjalnie witamy w Wadowicach. Kolejny przystanek naszej trasy Lato na Maxa 2026. W Wadowicach hiciory RMF Max zagra Ola Bieniarz w swoim DJ secie. Zaśpiewa największe hity także Grzegorz Chyży. No i Mortalcio także na scenie. Halo Wadowice, okolice. Bawimy się już jutro z zaproszeniem na naszą imprezę dla wszystkich. Gips, Kukon i Jonatan na miejscu piątym listy Hot Bands. Ty masz. RMF Max. RMF Max. Numer 5.

tym, no na pewno przyspiesza w swoich kawałkach. Marlon Hofstadt, I Like, czeka na wasze głosy. To będzie petarda tego lata. Tak będziemy witać oficjalnie wakacje już jutro. Wszyscy jesteście zaproszeni na naszą maksymalną imprezę. A my otwieramy pierwszą trójkę coraz bliżej jedynki. Na pewno przed finałem mundialu pojawią się na szczycie. Dzisiaj trójka, Shakira i Burna Boy, Die Die.

produkcję muzyki. Dzisiaj jest już większy, dorosły Lumix i jego kolejna nowość po sukcesie Monstera na przykład. Pozdrawia wszystkich fanów w Polsce i chciałby być tak na starcie wakacji, może w zestawieniu. Może to będzie szybki debiut jutro. Na trzecim czwartek Shakira i Burna Boy, Die Die. Na drugim nasze modelki. Wiem, że uwielbiacie. Lubię cię jak lato. Modelki jutro mogą być najlepsze. To się może wydarzyć. Głosujecie na rmfmax.pl, ale dzisiaj akurat lepszy niż modelki jest nasz misiaczek. Który misiaczek? No on, Teddy. Teddy Swims zdobywa najwięcej waszych głosów na Hopi, rządzi w numerze Mr. Know It All. RMF Max. One. One. One.

0: Teddy Swims i jego historia to nowa historia, nowa jedynka listy Hot Bands, Mr. Know It All. Zostańcie z RMF Max na ten piękny wieczór. Mam tutaj naprawdę fajne kawałki. Wróci Duke Dumont, także teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max na Śląsku, Piotrek Niewad. Dobry wieczór, dzień dobry. To dzisiaj o dwóch festiwalach będzie. Najpierw wspomnimy wam, że na koniec sierpnia mamy Fire Festival, tak, tak, wzmocniony 28, 29 i 30 sierpnia. Promenada Superauto Stadionu Śląskiego. Duża ilość artystów, piękna muzyka, będzie Alan Walker. Będzie, generalnie na bieżąco będziemy was informować, ilu tu artystów pojawi się, bo naprawdę w Chorzowie będzie ich całe mnóstwo. Bądźcie czujni także na naszych social mediach, słuchajcie RMF Max na Śląsku, bo bilety także na Fire Festival będą do wygrania. No i teraz międzynarodowo wybieramy się do Czech, do Ostrawy. 1, 2, 3, 4 lipca, już bliżej, następny weekend. W Ostrawie odbywa się Beats for Love. No i tutaj znajdziecie wszystko dla siebie. Najlepszych DJ-ów na świecie, mnóstwo muzyki różnorodnej. No i generalnie line-up jest bardzo, bardzo szalony. Calvin Harris, Dimitri Vegas, Like Mike, Marshmello i wielu, wielu innych. Także mamy bilety do Ostrawy na Beats for Love. Bądźcie czujni przy RMF Max na Śląsku.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Bilety dosłownie leżą na ulicy i są do wzięcia. Pojedź na Fire Festival do Chorzowa. Na żywo DJ Snake, Alan Walker, BDOS 2115 i wielu innych. Zdobądź wskazówki i znajdź podwójne zaproszenie na Fire Festival. 26 czerwca jesteśmy w Katowicach. Szukaj podpowiedzi na naszych socialach i na antenie RMF Max.
11: Wygraj bilety i baw się na Fire Festival w Chorzowie od 28 do 30 sierpnia. No to Fire!
12: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
13: Patryk!
14: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
12: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
16: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
20: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
21: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
24: Notino. Today is yours. Feel good.
25: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
26: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
0: różowe newsy i plotkarskie szaleństwa.
1: Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
2: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.

Tu wieczorny mistrzowski flash RMF Max, Maciek Borkulski, witam Was ponownie. Za godzinę o 22 rozpoczną się spotkania grupy E, podczas których pewne awansu Niemcy zagrają z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Na zerwanie nocy Was nie namawiamy, no ale bardzo ciekawie zapowiada się nocna walka o fazę pucharową w grupie F. Holandia gra z Tunezją, a Szwecja z Japonią. Szwedzi, jeśli znów przegrają, mogą odpaść. Musimy zagrać mocno w obronie, lepiej niż przeciwko Holandii, to oczywiste, ale musimy to zrobić dopiero potem, wykorzystać swoje umiejętności w ataku, żeby rozbić drużynę, która jest świetnie zorganizowana. Mówił trener Szwedów Graham Potter. A tymczasem w Gliwicach turniej siatkarskiej Ligi Narodów Polska gra z Turcją, no i znów zaczyna się to nie po myśli naszych reprezentantów. Pierwszy set dla Turcji.

0: Don't Want Your Love. Tak, rozpędził się Ilenium, a zaśpiewała dla niego Ellie Goulding. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Wiem, że wiele osób świętuje oficjalnie, no już niektórzy kończą rok szkolny, spoko, spoko, jeszcze jutro trzeba się tak pojawić na galowo i zaczynamy jutro o tej porze, będzie się działo, będą imprezy, w szczególności, że pogoda szykuje się naprawdę zacna. No to już tak powoli na starcie wakacji Ed Sheeran wieczorowo w RMF Max. Azizam.
1: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.

0: Słuchajcie.
1: Kto kocha, kto lubi, kto szanuje ziomeczka Kiza tutaj w RMF Max. Fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Akurat na czas kolejnej muzycznej premiery. Są house'y, afro-house'y, deep house'y, ale są także tech house'y. No i mistrzem tech house'ów jest Chris Lorenzo, który ma dla nas nowość. Klubowa premiera na wakacje, czwartkowo, wieczorowo śpiewa dla niego jazzy. Tak to leci, naprawdę soczysty bas. Zróbcie głośniej, testujcie swój sprzęt także w aucie. Nowość w RMF Max Invisible.

Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na

0: Podobno musimy się przyzwyczaić do tego, że będzie coraz więcej takich projektów, takich hitów, takich gwiazd, które niby śpiewają, ale nie istnieją, ale wybierają się na trasę, śpiewają, no bo przecież będzie hologramowa trasa Huntrix Golden w RMF Max. Będzie hałas, będzie się działo, na pewno ta trasa pobije rekordy już w przyszłym roku, ale kto by myślał, co będzie za rok? Na razie cieszymy się z pięknego czerwca, ze startu wakacji, już jutro, no to na starcie także Armin van Buuren. Wrócimy do jego In and Out of Love, to przed wami. RMF Max.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić,

0: zmienić sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji.
4: Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: I po reklamie.

Alex Warren i jego muzyka wieczorowa w RMF Max, Fever Dream. No już o tej porze to tak odpowiednio chłodnie i szykuje się rekordowy weekend. RMF Max przypomina, że wodę pijemy regularnie. Nie dopiero wtedy, gdy czujemy pragnienie, bo organizm lubi, żeby wyprzedzać jego potrzeby, tylko no rzeczywiście w nocy trzeba częściej wstawać do toalety. No ale chyba jakoś to przebolejemy w ten weekend. Teraz numer na upały, na wakacje, nasza nowość aż z USA. Alabama Ten, nowy wykonawca, nowy DJ i nowy hicior na horyzoncie to Moonlight i Fordo. To jest nowość RMF.

0: No to potańczone, będzie tańczone jeszcze na niejednej imprezie w wakacje z tym gościem. Andy Dust, jego Zokariano i będzie tańczone także jutro, lato na maksa. Nasza scena wjeżdża do Wadowic, już tam wszystko jest wybudowane, testowane dzisiaj wieczorem. No i będziemy bawić się jutro, będą gwiazdy, będzie nasza ekipa, szczegóły na rmfmax.pl. Zaproszeniem na lato na maksa jutro w Wadowicach. Nowość od Bledki, też tak na wakacje. Tańcz!
1: To jest nowość RMF Max.

0: tej Witketa zrobi remix, to nie ma to tamto. Tutaj w przerobionym Just the Way You Are, hicior od Milki. A już niedługo będziemy słuchać Elvisa. Nie Elvisa Presleya, syna Davida Getty, który powoli wchodzi w świat muzyki klubowej. Już miksuje, już występuje, już produkuje. No to czekając na Elvisa, posłuchamy sobie na przykład projektu Bauza w numerze Magnetic. To przed wami. Max.
1: Reklama. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
2: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Ej, wstajesz rano?
5: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
13: Patryk!
14: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
12: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
20: Zdrowit.
21: I po reklamie.

Nasza nowość bardzo na maksa i na wakacje. Machine Gun Kelly, tak odpowiada za stronę bardziej rockową, i Wiz Khalifa na mikrofonie nawija. Girl Next Door, być może to właśnie będzie nasza pierwsza wakacyjna jedynka. Jutro na liście Hot Bands, no bo jutro już odliczamy na wakacjach. Czujecie to? Długo czekaliśmy. No i piękny, słoneczny, gorący start wakacji przed nami. A na wieczorne chłodzenie w RMF Max Enrique Pitbull i I Am Chino. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

Mówmy po prostu bye-bye, David Tavary, jego hicior w RMF Max. Mam dla was wiadomość, na koniec roku szkolnego z Norwegii. Słyszeliście, co tam się wydarzy w nowym roku szkolnym. Norwegia całkowicie zakaże korzystania z narzędzi AI i w ogóle z AI w szkołach podstawowych. Na razie. To dobrze czy źle? No na pewno uczniom nie będzie za łatwo, nie będzie można oszukiwać. Pewnie w Polsce kiedyś też będzie trwała dyskusja na ten temat. Czy zakazać AI w szkole? Kto byłby na hopa? Kto byłby na bęcy w tym przypadku?

Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.

Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.

W remiksie Jenny to Tame Impala. Dobry numer na wietrzenie dzisiaj wieczorem. No to jest kolejna porada naszej ciotki na te upały. Wietrzymy, ale wcześniej rano i późnym wieczorem, czyli na przykład teraz, bo świeże powietrze najlepiej wpada wtedy, gdy słońce jeszcze śpi. No teraz to sobie można wszystko przewietrzyć, ale weź obudź się teraz w czerwcu przed wschodem słońca. To nie jest łatwe. A na wieczorne pobudzenie za chwilę w RMF Max, Dub Dogs w klubowym bicie i How Does It Feel. Who shot me so damn?

Tomasz Sobel w RMF Max. Kto kocha, kto lubi, kto szanuje, kto urodziny świętuje. Możecie pisać na rmfmax.pl. Urodziny na Maxa. Składajcie życzenia swoim bliskim. Nie można sobie tego załatwić ani kupić. To jest po prostu coś bezcennego. Agata pozdrawia Rafała. Rafał, dużo wiary w siebie, dużo miłości i autentyczności, a zresztą to sobie poradzimy, kochanie. Dziękuję, że jesteś. Rafał, słyszałeś, bardzo piękne wyznanie, tak więc uściskaj teraz Agatę. Wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100 lat i jeszcze raz pieniędzy i na świętowanie nasza imprezowa nowość, Hurzel i Ultra na TV RMF Max. Moving to the Sun.

Jeszcze raz brawa dla wszystkich polskich fanów, bo Teddy Swims dzisiaj oficjalnie wskoczył na miejsce pierwsze listy Hot Bands właśnie w tym numerze Mr. Know It All. Teraz kolejna kandydatka do miejsca pierwszego w wakacje, jak nieoficjalnie jutro na starcie wakacji 2.6. No to pewnie jakoś tak po weekendzie to Olivia Rodrigo, która przygotowała całą płytę. Jest tam dużo o uczuciach, jest bardzo nostalgicznie, ale w tym numerze wręcz przeciwnie, bardzo energetycznie. A co ona wyrabia na koncertach? Warto kiedyś się załapać, warto zobaczyć ją na żywo. Olivia Rodrigo, jej Drop Dead.

0: Repeat, Martin Garrix i Ed Sheeran robią nam klimat wieczorowo. Teraz porada jeszcze od graby na jutro, na piątkowe upały. Sprawdzamy, co mamy w szafie. Warto wybierać tylko jasne, przede wszystkim jasne, przewiewne ubrania z bawełny albo lnu, bo im lżej się ubierzesz, tym łatwiej przetrwasz taki gorący dzień. Ja to jutro w RMF Max chyba bez niczego. No na pewno w sandałach. Na pewno boso, może. O, sandały też gorące. Trzeba zrzucić, nawet sandały szykują się takie temperatury. Zostańcie z RMF Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych! Graj i wygrywaj w punktach Lotto!
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: I po reklamie.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa. Please just rewind. Shine to the max.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Co więcej, nasza nowość na starcie wakacji, już tak prawie, to Fuka i Liwka i Enklawa. Przemek Grabowski, witajcie po 23:00, w piątek, w sobotę, w niedzielę, przez najbliższe dni. Szykują się nam tutaj wysokie temperatury, ma być rekordowo, może nie aż tak jak we Francji, ale będzie gorąco. To RMF Max przypomina, że unikamy także intensywnego wysiłku, generalnie pomiędzy 11 a 16. No weź to powiedz ludziom na budowie. Tak więc jakby co, to impreza tylko wieczorem, a na imprezę także ten kawałek, czyli remix Turn the Lights Off.

Geta, bardzo imprezowo, plus KitKat i do tego numeru skacze do dzisiaj cały świat. No i jutro też będziemy tworzyć wspomnienia, nowe wspomnienia na naszej imprezie. Lato na maksa, wjeżdża do Wadowic, nasza scena już tam jest. Jutro wjeżdżamy z ekipą, będzie muzyka na żywo, będą gadżety, będą prezenty. Będzie naprawdę fajnie i będzie gorąco. Jeżeli będziecie, to proszę się przyszykować, prawda, ubrać lekko. W Wadowicach jutro Mortalcio, Grzegorz Chyży, nasza Ola Bieniarz z RMF Max z największymi hiciorami. Wszyscy jesteście zaproszeni, tam witamy wakacje. Więcej na rmfmax.pl. A u mnie wieczorowo kolejne nowości od Dawida. No jest tutaj Dawid Podsiadło, jego Błysk.

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Kiedyś zrozumiem, że ja

Do tego będziemy tańczyć w trakcie tych wakacji, które zaczynamy, otwieramy jutro. Can't Deny It, to byli Jazzy i Spitz, a w wakacje zapraszamy także na festiwale. No i mamy dla was bilety na festiwale. RMF Max prezentuje także Fire Festival i jutro będzie można zgarnąć bilety w Katowicach, w naszej grze miejskiej. Będziemy na ulicach Katowic, szczegóły na naszym Instagramie. Jutro Katowice, tak akurat po odebraniu świadectw będziecie mogli zgarnąć bilety na Fire od naszej ekipy. Za chwilę też Fire, Gibbs, Kukon i Jonathan już czekają w numerze Ty Masz.

Odkrywamy dla was polskie brzmienia wieczorowo w RMF Max. Nienawidzisz Huskie przed chwilą u nas. No i mamy też porady na jutro i na weekend, na te naprawdę gorące, upalne dni. RMF Max przypomina, że generalnie w tym czasie powinniśmy jeść raczej lekkie posiłki, bogate w warzywa i owoce, bo wiadomo, latem talerz może być równie kolorowy jak pogoda, to po pierwsze, no a po drugie w taki upał karkóweczka, kiełbasa, w ogóle jakieś ciężkie żarełko, to chyba nie za bardzo, tak więc... Tak, może dietka akurat w te upały, tylko proszę nie przesadzać i nie zapominać o wodzie.

Wodnikami wytmy w takim energetycznym kawałku wieczorowo. Teraz kolejna porada. Niby wszyscy wiedzą, ale zapominają. Porada na upały, które przed nami jeszcze bardziej intensywne. No, że spożywamy generalnie owoce bogate w wodę. Arbuz, melon. Ludzie pytają, czy może być agrest. Nasz polski arbuz niby, że. No może być, tylko nie wiem, czy agrest masz tyle wody, co na przykład arbuz. Ile trzeba było zjeść tego agrestu, żeby to uzupełnić. A poza tym agrest już jest niby na krzaczkach, ale jeszcze musi sobie trochę dojrzeć. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę wracamy do fajnych hitów. Zaśpiewa Gaba Kościuk.

Nie chcę więcej. To Wołyniec wieczorowo w RMF Max. Niektórzy na pewno nie chcą więcej wysokich temperatur, ale proszę jeszcze nie płakać, nie narzekać. Damy radę, przeżyjemy. Zrobimy to razem, a jutro oficjalnie witamy wakacje. Jutro słyszymy się już na wakacjach po rozdaniu świadectw. Przemek Grabowski, zapraszam. Wieczorowo, piątkowo będziemy świętować, a wystartujemy nasz czas. Wakacje o 20 na liście Hop Benz. Jeszcze można zagłosować na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć.

Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.

Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty. 20%

co zawodowym. Zamiast z nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PG Gaz, bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki tołby. Każdy mądry. Hondy, które nie wiedzą.